oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

0: dobry beat.
1: RMF Max.
2: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robotę.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Wyjątkowa środa.
1: Środa, która jest piątkiem. I hity, które przez cały tydzień są zawsze na maksa.
2: Trzeci dzień czerwca w kalendarzu. Dzisiaj imieniny obchodzi Bratumiła.
1: Bratumiła, policzyłem. 16 Bratumił.
2: Mamy jest, w Polsce?
1: Tak, Bratumiła. Niech się czuje pozdrowiona. Mam nadzieję, że Bratumiła wyszła za kogoś, kto ma rodzeństwo. Jak to jest siostra, no to parę opcji odpadło. Asia Mełzi, Jakubek. Absolutnie żadnej.

0: Środa, piątek. Ed Sheeran z samego rana powoduje, że dzień będzie doskonały.
1: Oj tak, chyba że jesteście na Warmii i Mazurach, bo się właśnie okazało, że Warmia, Mazury, płacą za paliwo najwięcej w kraju.
0: A najtaniej zatankujemy swój samochód na Pomorzu Zachodnim.
1: Bo na Mazurach się nie jeździ, tylko pływa. Zwłaszcza w czerwcówkę.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Bull robi nam super środę, która tak naprawdę jest piątkiem. Za chwilę informacje z regionu. Najwięcej macie ich właśnie w RMF Max, punktualnie o 6.
1: Najwięcej miłości też w polskim show biznesie.
0: Wow.
1: Bagi potwierdził oficjalnie swój związek z Magdą Tarnowską.
0: Po Tańcu z Gwiazdami się wydarzyły takie rzeczy, co potwierdza, że Taniec z Gwiazdami to jest miejsce, do którego jak wchodzisz, będąc singlem, to wychodzisz w parze, a jak się tam idzie, będąc w parze, to najczęściej wychodzisz już jako singiel.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Na początek kiepskie wieści dla miłośników czworonogów. Jak ustalił reporter RMF Max, wszystko wskazuje na to, że nie będzie na razie szpitala dla zwierząt przy białostockim schronisku Dolina do Listówki. Posłuchajcie, jak tłumaczy to magistrat.
3: Wszystko wskazuje na to, że tę umowę trzeba będzie rozwiązać, dlatego że stan zaawansowania prac wynosi 35%. Termin realizacji zadania minął w marcu, no ale wykonawca wystąpił o wydłużenie tego terminu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.
2: Co teraz?
3: Wszystko wskazuje na to, że staniemy przed koniecznością odstąpienia od tej umowy, no ale także naliczenia mu kary umownej w wysokości około 360 tysięcy złotych, co myślę też bardzo ważne. Pracujemy nad tym, żeby zwierzęta zabezpieczyć. Już jesienią ubiegłego roku wynajęty został barak, w którym zimowały. Na razie konieczności umowa na wynajem będzie kontynuowana w kolejnym sezonie zimowym.
2: Powiedziała naszemu reporterowi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej. Dla odmiany mamy bardzo dobre wieści z Łomży. Projekt łomżyńskiej mediateki otrzymał prawie 30 milionów złotych z Unii i Zarządu Województwa. To kolejny ważny krok na drodze do powstania nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Przypomnijmy, mediateka ma być nowoczesną przestrzenią dla mieszkańców, miejscem łączącym książki, edukację, kulturę i nowe technologie. Otwarcie nowej siedziby biblioteki zaplanowano na 2028 rok. W czerwcu nie popływacie na pływalni rodzinnej przy ulicy Stromej w Białymstoku. Ruszyła planowana przerwa na prace naprawcze i konserwacyjne. Do waszej dyspozycji są pływalnia sportowa przy ulicy Włókienniczej, pływalnia kameralna przy ulicy Mazowieckiej oraz miejskie kąpielisko na Dojlidach, które rozpoczęło sezon wraz z początkiem czerwca. Wraz z początkiem czerwca ruszyła też rywalizacja o puchar rowerowej stolicy Polski. Kolejny raz możecie zbierać kilometry i dla Białegostoku, i dla Łomży. A na osoby, które wykręcą najwięcej kilometrów, czekają nagrody. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać swoje miasto, a potem pamiętać o włączaniu aplikacji przy wsiadaniu na rower. Kilometry można kręcić przez cały czerwiec. W RMF Max przenosimy się na Kilińskiego w Białymstoku. Duże zmiany czekają w najbliższym czasie najsłynniejszą ulicę stolicy Podlasia w ramach festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki.
4: Kolejna edycja, 9. Barokowe Ogrody Sztuki. Tym razem przenosimy się do Rajskiego Ogrodu. Instalacja Rajskie Żurawie na Kilińskiego myślę, że będzie takim nowum, ale też wprowadzi w temat tegorocznego festiwalu. Ta instalacja będzie mieszkańców bawiła do końca sierpnia tego roku.
2: Opowiadał dyrektor Centrum Kultury Śródmieście Wojciech Bukłago. Festiwal rozpocznie się 11 czerwca w czwartek i potrwa do niedzieli 14 czerwca.

0: ale powiedzcie sami, najlepiej o poranku gra RMF Max, prawda?
1: Prawda.
0: Dziękuję. 9
1: Proszę.
0: Minut, 9 minut po godzinie 6. Wasz głos w waszych głośnikach, no to jest fajna rzecz.
1: Wasz głos bo, takim jednym okiem, bo drugim okiem patrzę na to, co się dzieje na parkiecie. Nasze dziewczyny, Polki, grają w Lidze Narodów, siatkarskiej Lidze Narodów i na razie wygrywamy z Belgią 1-0.
0: Pięknie, to się w Chinach dzieje. Teraz u nas jest 6:10, tam już jest 12:10 minut po południu, jakby ktoś pytał. I teraz mamy tak, meczyk siatkarski, potem mamy naszą cudowną Maję Chwalińską.
1: O 11 maja będzie walczyć.
0: Tak. No a wieczorkiem chcielibyśmy powiedzieć, że nasi wspaniali, ale wiadomo jak grali z Ukrainą ostatnio.
1: Wieczorem grają piłkarze.
0: Także dzisiaj mamy dzień potrójnie meczowy, co jest odpowiedzią na pytanie, po co nam była promocja 12 plus 12 już od poniedziałku, no mniej więcej. Żebyśmy się wszyscy zdążyli przygotować.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Ale zauważyłeś, że trochę powiedziałem jak Igor Herbut, tak? Mm-hmm.

0: Zapraszamy na długi czerwcowy weekend. Razem z nami jesteście już o 6.20, tu RMF Max.
1: A kto potrzebuje zatankować przed długim czerwcowym weekendem, to są dobre wiadomości.
0: O, super.
1: 5,95 benzynka, 6,40 diesel i tak będzie przez cały weekend.
0: Ekstra, weekend będzie trwał aż do poniedziałku.
1: No wiadomo, najlepiej.
0: Jezu. I jutro też?
1: No.
0: Też, no to ja się dziwię. Ja się dziwię, słuchaj, że ta procesja Bożego Ciała, to ona będzie szła, bo w tych pieniądzach to ona mogłaby jechać. Paliwo takie niedrogie. 20 minut po godzinie 6.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super ni.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Rozum i serce.
7: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silvercrest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Years and Years i King w hitach na Maxa Werem, a w Max o poranku. Przegrałyśmy na razie drugiego seta. Polki walczą w Lidze Narodów Siatkarskiej 1-1 z Belgią na razie.
1: Asia, przegraliśmy. Także my, także biorę to na siebie.
0: Dobra,
1: to
0: okay.
1: Nie czuj się
0: to
1: winna. Nie?
0: To nie
1: czuj się winna. Nie, po prostu jeszcze będą kolejne sety, jeszcze damy radę, będzie dobrze. 7:27 oglądacie razem z nami Ligę Narodów w Chinach.
0: A z tematów dobrych i pozytywnych i pięknych to Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego małżonka Aleksandra przywitali na świecie.

0: Brawo!
1: 25 maja.
0: Super!
1: Ale dopiero teraz się pochwalił.
0: No, ale najważniejsze, że zdążyli. Ona przed dniem matki. Haha!
1: No.
0: Nie? Pierwszy raz.
1: Wiadomo, piękna sprawa.
0: No, super. No i przed dniem ojca przypominamy. Także kiedy jest dzień ojca? No, Asia.
1: 23 czerwca.
0: No.
1: Wiedziałam!
0: Faktycznie. Nowy Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly. Wiz Khalifa.

0: Pink Panthers i Zara Larsson. Teraz 20 minut przed siódmą. No od tego mnie masz. No co mam ci powiedzieć?
1: Zakaz używania smartfonów w szkołach, na lekcjach i na przerwach. Wczoraj został przegłosowany i przyjęty przez rząd i będzie wchodził w życie.
0: A na tabletach można?
1: Też nie, bo to tak samo jak smartfon.
0: A, to się przygotowałaś do odpowiedzi, bo myślałem, że czymś się zaskoczę jeszcze. Mam nadzieję, że nauczyciele też przygotowani na takie odpowiedzi, bo uczniowie raczej będą kombinować. 19 minut i 7.
1: To która? Reklama.
2: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Ercado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Ercado. Drzwi to nasz świat.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: Prawda, że przyjemnie jedzie się w swojej porannej trasie, kiedy Karol G z głośnika, my do tego włączyliśmy dodatkowe nawiewy, klimka robi swoją robotę, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad próbuje nam to wszystko zepsuć, wprowadzając odcinkowe pomiary prędkości tam, gdzie wcześniej tych odcinkowych pomiarów prędkości nie było.
1: Nowe punkty, aż 4, najpierw A1 na A1, węzeł Brodowe Mykanów, Częstochowa Południe Woźniki oraz Zabrze Północ, Zabrze Zachód. Tam nowe odcinkowe pomiary. I jest też fragment A4 pomiędzy węzłami Mikołowska i Murckowska. Też z odcinkowym pomiarem prędkości.
0: Byłoby super, jakby one wreszcie były w innych niż żółte kolory. Te kamerki, które rozpoczynają odcinkowe pomiary prędkości. Żeby były w innych, żebyśmy mieli dodatkowy powód, żeby zwolnić, żeby się przyjrzeć, w jakim kolorze jest twoja kamerka. 9 minut i godzina 7. Szerokości dla wszystkich. Uważajmy na siebie. Tu RMF Max.

0: Hity na maksa lecą z głośnika i od razu masz lepszy dzień. 4 minuty i godzina 7. Są utrudnienia niestety na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem.
1: I są też ważne zmiany w przepisach dla kierowców. I o tym będziemy wam mówić we Fleszu o 7.
0: Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: Na zegarach już 7, a to oznacza, że w RMF Max czas na najświeższe informacje we Flashu. Anka Kiemystowicz, zapraszam. O poranku, jak zawsze, jesteśmy z Wami na drogach. Mamy ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskiem. Na Krajowej 15 w pobliżu Kowalewa Pomorskiego wprowadzono ruch wahadłowy. Powód: awaria wodociągu. To jeszcze małe przypomnienie dla kierowców. W życie weszły dziś nowe przepisy kodeksu drogowego. Nie będzie można już m.in. zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia typu jazda na podwójnym gazie czy rażące przekroczenie prędkości. Ten temat będzie jeszcze u nas wracał.
1: To jest RMF Max.
0: Szykują się też nowe przepisy dotyczące szkół. Jak Wam mówiliśmy wczoraj w RMF Max, rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, który zawiera m.in. zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach. W pakiecie jest też wzmocnienie ochrony dzieci w internecie, w tym ograniczenie dostępności do platform społecznościowych.
2: Jeżeli patrzymy, co jest realnie jedną z poważnych przyczyn kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży, na którego sposobu szukają wszystkie państwa, co zrobić, żeby młodzież była szczęśliwa, radosna, odważna, pełna siły i chęci do życia, jednym ze źródeł tego kryzysu jest właśnie uzależnienie od platform społecznościowych i od smartfonów.
0: Podkreśla ministra edukacji Barbara Nowacka, projekt nowych przepisów trafi teraz do Sejmu. Ponad 50 dronów miało zostać zestrzelonych w nocy nad obwodem leningradzkim w Rosji. Takie informacje podają lokalne władze. To rejon ważny dla rosyjskiej gospodarki. Znajduje się tam m.in. duża rafineria ropy i ważna infrastruktura eksportu surowców energetycznych. Poza tym w Petersburgu rusza dziś forum ekonomiczne nazywane rosyjskim Davos. Tymczasem mało kto chce mieszkać blisko Rosji. W Finlandii pojawiają się oferty mieszkań za 1 euro, a nawet za darmo. Dotyczy to wschodniej części kraju, niedaleko granicy z Rosją. Finlandia notuje wyraźny spadek cen nieruchomości o co najmniej kilkanaście procent. Tymczasem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i miejscami na południu Europy notuje się wzrost cen mieszkań nawet do 200%.
1: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
0: O 5.30 naszego czasu polskie siatkarki rozpoczęły w Chinach pierwszy turniej Ligi Narodów. Na początek spotkanie z reprezentacją Belgii. Pierwszy set wygrały Polki, drugi Belgijki. Śledzimy dla Was ten mecz. Do Chin wrócimy w kolejnym fleszu sportowym. Tymczasem nasza męska reprezentacja ma za sobą pierwsze dwa mecze Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3. Niestety obydwa przegrane zarówno z Mongolią, jak i Łotwą. A już dzisiaj Maja Chwalińska zagra o półfinał turnieju French Open z Rosjanką Anną Kalińską. Początek spotkania na kortach Rolanda Garrosa o 11:00.
1: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Burzowe chmury mają się dzisiaj przemieszczać nad naszymi głowami. Synoptycy IMGW ostrzegają mieszkańców południa i części zachodu. Burzom ma towarzyszyć silny wiatr, lokalnie do 85 km na godzinę, deszcz, a miejscami też grad. Alerty mają obowiązywać przez prawie całe popołudnie i wczesny wieczór. Poza burzami można dziś liczyć też na chwilę ze słońcem, najwięcej na północnym wschodzie, a na termometrach dziś od 20 stopni na zachodzie po 26 na południu.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: W setach, w trzecim mamy 23 do 22. No pewnie, że dla biało-czerwonych tu RMF Max 4 po 7.

0: Kane, jak huragan przeleciałyśmy dziewczyny przez ten trzeci set w Lidze Narodów z Belgijkami. Wygrałyśmy 25-23.
1: Na razie 2-1 i gramy dalej.
0: Pewnie. Polska mówi dzień dobry o 7:11 razem z RMF Max.
1: Jest w Polsce mniej Julki Wieniawy.
0: Ojoj.
1: Mniej o 2 zęby konkretnie.
0: Ojoj.
1: Bo Julka wyrwała 2 ósemki.
0: Wyrwała 2 ósemki.
1: I z tego powodu tygodniowy przymusowy urlop pani Julia ma.
0: Myślisz, że dentysta opowiada historię o tym, jak wyrywał Julkę Wieniawę? Czy tajemnica lekarska mu zabrania?
1: Myślę, że mówi.
0: Tak, opowiadałbym.

0: Dobrze, że chociaż RMF Max fajnie gra, bo słuchajcie, z Belgią nie najlepiej. W czwartym secie 11-7. Nasze dziewczyny przegrywają, ale słuchajcie, słuchacze wygrywają. Słuchacze RMF Max wygrywają 300, wy 7-19. Jak jedziecie teraz do pracy, to mamy dzisiaj takie wyzwanie spod znaku jeszcze tylko.
1: Jeszcze tylko. I weekend. No. No i właśnie, co jeszcze tylko, to nam SMS-owo wyślijcie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, bo tak wchodzimy do zabawy, w której 300 są dla was już przygotowane.
0: 3001, tu wiadomości wysyłamy bez żadnych dodatkowych opłat. Jeszcze tylko znajdę miejsce do
1: parkowania,
0: trochę się pokręcę po robocie i czerwcóweczka. Ale to nie jest moja historia, nie.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
5: panie masz. Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o Twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który Cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samych.

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu PowerFit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. PowerFit. Białystok, harcerska 7.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: co tu skwiercze apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polopo.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.

0: Jeszcze tylko 31 lat i emerytura. Piszecie w SMS-ie. Piszecie w SMS-ie na 3001. A się nie chcecie martwić, jeszcze 45 lat i w twoim przypadku dopiero emerytura. Ty nasza normalnie.
1: Jeszcze tylko zakupy, bo jutro zamknięte. Och, i długi weekend będzie, przypominamy.
0: Proszę. 6 lekcji jeszcze tylko i kebab z uczniami z 8. A pozdrawiamy ciało pedagogiczne. Proszę sobie wziąć normalnie podwójne mięcho.
1: Uczniowie
0: tak robią. Siemano, rano, cześć Bronek. Bronek Mariacie.
2: Witam.
0: Cześć, jeszcze tylko i co u ciebie się zacznie?
2: Faktura niestety za autko, które się rozkraczyło.
0: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj i do tego jeszcze fajną, wychuchaną furą. No.
1: Zapraszamy cię do naszego samochodu, on na razie jedzie z pełną prędkością i jedziemy dzisiaj do miejscowości Leżenice.
0: Leżenice, no gdzie spędzać długi weekend, jeżeli nie w Leżenicach. Ja jadę z miejscowości Pracze.
1: A ja jadę z miejscowości Kowale. I pytanie do ciebie, Bronek, kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Bo i Praczą, i Kowalom należą się Leżenice, no. Proszę bardzo.
1: Dobrze! Naprawione 300! Okej, jeszcze dwa takie pytania przed tobą. Ja do Leżenic jadę z miejscowości Cieśle.
0: Cieśle też zasługują na Leżenice, tak samo jak Szewce, bo to początek mojej trasy.
1: Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek?
1: A źle.
0: Dobrze zacząłeś, bo Aśka.
1: Ale masz jeszcze dwie stówy.
0: Dwie stówy.
1: Trzecie pytanie. Irek do Leżenic jedzie z miejscowości tych, którzy kazali ludziom iść do pracy w weekend, tak, czyli ze Świniar Wielkich.
0: Aśka odwiedza Świniary Małe, by jechać do Leżenic.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Aśka czy Irek?
1: Aśka.
0: Oby tak miał na imię twój mechanik. I był tak samo dobry.
1: Jest to by dla ciebie, Bronek.
0: Jak nasza. Hej, mamy coś na

0: Jest moc o poranku w środę, piątek w RMF Max, Bibi Rexa, Faithless in New Religion.
1: 13:40, to w Chinach teraz jest, tam gdzie nasi grają nasze, przepraszam,
0: no,
1: dziewczyny,
0: właśnie,
1: widzę
0: nasze
1: narodów. 7:40, tu gdzie kibice, 7:40 jest teraz na zegarach RMF Max. I tak, pierwszego seta z Belgią wygraliśmy,
0: tak.
1: Drugiego seta przegrały.
0: Myśmy.
1: Trzeciego wygraliśmy, czwartego przegrałyśmy.
0: Teraz przed nami piąty już rozpoczęty, na razie 1-0 dla Polski.
1: O, super.
0: Ale z tej wyliczanki wygrałyśmy, przegrałyśmy. Wychodzi, że teraz wygramy.
1: Wygrałyśmy. Czyliśmy, kibicujemy całym sercem. 8:20. Reklama. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 7,99 za kilogram. Papryka czerwona i żółta jedynie 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Oraz pomidor żółty 9,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 11,99. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz. Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
8: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
7: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
8: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
7: A papierologia?
8: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
7: Serio? To dawaj kontakt.
8: Promień Energii. 530 944 444.
9: I po reklamie.

0: jest rock'n'rollowa Roxy. Nowość od Roxy White 2115. Tak wam gramy w RMF Max. Równie fajnie grają nasze z Belgikami. Słuchajcie, w decydującym secie jest 10. Przed chwilą 10 do 7. Super, brawo dziewczyny. Kibicujemy całym sercem. 10 minut przed godziną 8.
1: I uwaga na drogach, bo dzisiaj nowość w przepisach. Zmiany. Kaski na głowach obowiązkowe. No. Jeżeli masz mniej niż 16 lat, to niezależnie od tego, czy jesteś na hulajnodze, rowerze, rolkach, czy czymkolwiek innym, co ma koła, musisz mieć na głowie kask.
0: A jak nie mam kasku?
1: To mandat 100 zł.
0: 100 zł. No to tata zapłaci, wiadomo. Bardziej przerażająca byłaby kara, jakby oprócz tego mandatu zabierali żabsy. To by się człowiek przestraszył. Ej, dość kask, bo ci żabsy zabiorą. Topic, Becky G. Czy tylko ja w tej piosence słyszę brzydkie słowa?
1: Tak.

0: decydującym secie, ciągle 13 do 11, ale nasze
1: przodem w ogóle jest.
0: Gramy w Lidze Narodów z Belgią. Będzie flash sportowy oczywiście o 8 i są utrudnienia niestety na S8C
1: w Warszawie.
0: Między Modlińską a Wisłostradą. Stolica bardziej zakorkowana niż zwykle i o tym między innymi we flashu za 4 minuty. Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu Power Fit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. Power Fit. Białystok, Harcerska 7.

0: kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Ósma na zegarach, w RMF Max czas na świeży flash. Anka Kiemystowicz, zapraszam. A na początek szybki rzut oka na drogi. Są utrudnienia na S8 w Warszawie między węzłami Modlińska i Wisłostrada. Przez awarię auta osobowego zablokowany jest lewy pas w stronę Poznania.
0: To jest RMF Max.
1: Pozostajemy na drogach i przypominamy, że od dziś obowiązują nowe przepisy. W skrócie, nie będzie można już zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, na przykład prowadzenie pod wpływem alkoholu czy przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę.
2: Moim zdaniem bardzo dobrze. Osoby, które bardzo często jakby łamią te przepisy i jakby jeżdżą pod wpływem alkoholu, no nie powinny mieć jakiś ulg.
3: Myślę, że to dobrze. Kwestia bezpieczeństwa na pewno się poprawi i będzie tylko lepiej.
1: Mówili o poranku warszawscy kierowcy. To jeszcze krótko o cenach na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy dziś maksymalnie 5,95, a za olej napędowy 6,40. Rośnie liczba osób z długami. Powodem jest pogorszenie na rynku pracy.
4: Zastój w rekrutacjach wyraźnie odbija się na portfela konsumentów. Spirala nieopłaconych w terminie rachunków może nakręcać się coraz mocniej.
1: Ostrzega profesor Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Zaległe płatności ma prawie 2,5 miliona Polaków na łączną kwotę ponad 81 miliardów złotych. Na koniec Kraków. 20 czerwca szykuje się tam wyjątkowa impreza charytatywna Black or White. W klubie Studio zaplanowano specjalny koncert i spotkania z artystami.
5: A na scenie zobaczymy Grzegorza Turnała, kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus będzie z nami po raz trzeci. Andrzej Lampert i z pani Edyta Krzemień, gwiazda młodego pokolenia Sarah James. No i orkiestra festiwalowa Off Bow pod dyrekcją Karola Peki.
1: Wymieniała organizatorka festiwalu profesor Anna Sowa-Staszczak.
0: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
1: Od razu sprawdzamy, co dzieje się od 5.30 naszego czasu w Chinach, gdzie nasze siatkarki rozpoczęły pierwszy turniej Ligi Narodów. Na otwarcie mecz z Belgijkami bardzo wyrównany. Dwa sety wygrane, dwa przegrane. O wyniku zdecydował piąty. Nasze zawodniczki wygrały. Tymczasem przenosimy się do Paryża.
6: 8 wyjazd na kortu, 8.30 na kortach, no i pół godzinki na korcie tym, którym gra mecz, no i mecz o 11.00.
1: To oczywiście plan dnia Mai Chwalińskiej, przedstawiony przez jej menadżera Piotra Szczypkę. Przypomnijmy jeszcze krótko o półfinał Wielkiego Szlema. Maja powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. A na koniec dnia na PGE Narodowym nasi piłkarze zaczną towarzyski mecz z Nigerią, to o 20.45.
0: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Burzowo będzie dzisiaj w dużej części kraju. IMGW ostrzega mieszkańców 9 województw w południowej i zachodniej Polsce. Alerty mają obowiązywać przez całe popołudnie i wczesny wieczór. Poza burzami możemy spodziewać się też chwil ze słońcem. Najwięcej będzie go na północnym wschodzie, ale w pozostałych rejonach kraju też ma się przebijać. Na termometrach dziś od niecałych 20 stopni na zachodzie, przez 24-25 na południu i wschodzie, po 26 na Pomorzu i Podkarpaciu.
0: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
7: Cztery wejściówki do parku rozrywki będą do wygrania w tej godzinie w RMF Max. 4 po 8.

0: Sam Smith od razu widać, że nie oglądał siatkówki razem z nami. Jakie tam były emocje, jakie tam były wrażenia. Polska wygrywa z Belgią 3-2. Siatkarska Liga Narodów. Idziemy po swoje, dziewczyny. 3 razy z rzędu był brąz. Teraz może być trochę lepiej. Apetyty o poranku w środę, 10 minut po godzinie 8:00. Rozbudzone.
1: I oby to był początek serii dzisiejszych zwycięstw, bo jeszcze o 11:00 Maja Chwalińska na kortach, a wieczorem piłkarze. Więc
0: pięknie.
1: Miejmy nadzieję, że wszystko się pięknie poukłada.
0: Super, tylko psy i koty mają przechlapane dzisiaj niestety. Psy i koty mają przechlapane, bo prezydent podpisał i już nie ma tłumaczenia. Mogą być wysokie mandaty, jak ktoś swojego psa albo kota nie zaczipuje.
1: Dokładnie tak, bo KROPiK, czyli ta ustawa o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów, KROPiK, będzie wchodzić w życie. 5 000 zł mandatu za niezaczipowanie psa i kota. To jest nasza przyszłość.
0: Jak ten pies ma już tego chipa, to będzie można odnaleźć osobę, która po sobie nie posprzątała, w sensie po swoim piesku.
1: Dobre.
0: Tak, znaczy, myślę, że jak to się rozniesie, to będzie czyściej w Polsce.

0: Umówmy się, że w taki środopiątek, na chwilę przed długim czerwcowym weekendem, to każdy numer brzmi beautiful. A nie ma i Georgie też w RMF Max.
1: Umówieni, 20 minut po godzinie 8. 4 wejściówki do parku rozrywki są do wygrania u nas o poranku. Kto chce wygrać dzisiaj, niech zaproponuje coś na jutro.
0: Tak.
1: Koniecznie zaproponujcie coś na jutro, bo jutro wiadomo, w całym kraju Boże Ciało, będą chodzić po Polsce procesje, a jak procesja idzie,
0: to śpiewa. Więc zaproponujcie piosenkę, zaproponujcie coś, co procesja powinna zaśpiewać,
1: tak,
0: ale nie śpiewa.
1: Mówiła to dziewczyna sypiąca kwiaty.
0: Wiadomo,
1: więc
0: zawsze
1: ja z radością ministranta, teraz bawiącego się dzwonkiem, od razu wam mówię, że głosóweczki na Messengerze RMF Max przyjmują wszystkie wasze propozycje piosenek, których nie śpiewa procesja.
0: A powinna.
1: Na przykład to jest grill.
0: Albo mogłaby.
1: Grill u Gawrona, ministranci to kręcą z drona. Ej. 21. Trochę pozmieniałam tekst. 21 minut po godzinie 8.
2: Reklama. Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Dunwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Masz powód do świętowania? Sala Bankietowa Polka przy ulicy Paderewskiego 8A to miejsce, w którym wydarzenia nabierają wyjątkowej energii. Wesela, studniówki, imprezy firmowe, urodziny, chrzciny, komunie. Każdą okazję zamieniamy w niezapomniane przeżycie dzięki stylowym wnętrzom, doskonałej kuchni i perfekcyjnej organizacji. Podpisz umowę do końca czerwca i zyskaj wyjątkową niespodziankę finansową. Zadzwoń i zarezerwuj termin. Sala Bankietowa Polka. Elegancja, emocje i perfekcja w każdym detalu.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: No rozśpiewaliśmy. Rozśpiewaliśmy dzisiaj naród. Wasze propozycje, co mogłoby śpiewać procesja, a nie śpiewa, zaskakują.
3: Błogosławieni, co za na obiad chwila, na procesję dali dyla.
2: Bartek zna się na życiu i wie, że grill to obowiązkowa pozycja w każdym długo weekendowym jadłospisie.
4: Co nieco wie też o tym Daniel.
5: Najpierw kwiaty sypiemy.

0: Później grillujemy, a na końcu balujemy.
1: Marcin z propozycją.
2: A teraz przystanek na jednego.
1: Cztery wejściówki do Energylandii. Najbardziej rozśpiewana, która pewnie jutro też będzie na procesji, ale z innym niż u nas repertuarem, Magdalena.
3: Nasza karawana w piach się wciska, tonie w niej jak stutonowa łódź. Nasz kapelmistrz patrzy na nazwiska, brudne włosy stoją mu jak drut.
4: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Środa, piątek, 18 minut i 9. Taką mamy playlistę, żeby majówka. Ha, czerwcówka.
1: Czerwcówka już.
0: Przynajmniej w pogodzie majówkę przypominała. Było pięknie, jak będzie teraz. Oby pogoda była dla nas łaskawa. 19 minut przed godziną 9.
1: Jest pomysł, jak uratować świat przed komarami. Poważna sprawa.
0: No tak.
1: Google chce wypuścić miliony komarów, które nie mogą mieć małych komarów, żeby one się spotkały z tymi komarami, co chcą mieć małe komary i żeby nie było tych małych komarów. W efekcie będzie mniej komarów. No taki jest plan.
0: No to dla nas ludzi to też jest cenna informacja, że jak już pacniesz tego komara, to żeby przez przypadkiem nie zabić tego pożytecznego.
1: Tylko jak to odróżnić?
0: Musisz obejrzeć kujkę. Tamten ma taką gumę na kujce, ten co nie może mieć tych małych komarów. Max.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Doskonała. Olivia Rodrigo w RMF Max. Hity na Maxa grają także na starcie dużego weekendu, długiego weekendu nawet.
1: 7 minut przed godziną 9. Dzisiaj jest wielki mecz. Mecz Polsko-Nigeria.
0: Tak jest.
1: I wczoraj na konferencji prasowej pytanie trenerowi Urbanowi zadawał legendarny Emmanuel Olisadebe. Asia, ty na pewno tego nie pamiętasz, ale to jest były reprezentant Polski nigeryjskiego pochodzenia.
2: Dawaj po polsku, no.
3: Okej. Just one quick question.
0: Jednak po angielsku. Zapytał, czy chciałby mieć pan dwóch takich w ataku? Mnie i lewego.
1: O, oczywiście, wiadomo, do lewego to trener powiedział, że super. Jakby strzał tak jak kiedyś, to by go chętnie przyjął. Zwłaszcza, że do lewego, tej komentatorzy też podpowiadają, że do lewego najbardziej pasuje jakiś prawy i świetnie by go jakiś prawy tam uzupełniał. Tak, tylko myślę, że akurat prawa strona polskiej piłki nie jest jeszcze do końca na to gotowa. Żeby to był na przykład Emmanuel Olisadebe.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Hot grill.
7: Arilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Na zegarach 9:00. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. Od dziś w życie wchodzi obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami. Dotyczy to osób poniżej 16 roku życia. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
1: Za brak kasku mandat w wysokości 100 zł zapłaci opiekun dziecka. Dzieci do 7 roku życia mogą być przewożone na rowerze pod warunkiem użycia kasku ochronnego. Przepisy przewidują jednak wyjątki, na przykład gdy dziecko przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.
0: Wyjaśniał Michał Krasoń. Również PKS Nowa i Podlaska Policja połączyły siły, aby dbać o bezpieczeństwo najmłodszych na drodze. Wybrane autobusy zostały oklejone specjalnymi grafikami przypominającymi, że osoby poniżej 16 roku życia podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną muszą mieć kaski. Plakaty edukacyjne pojawiły się też w autobusach szkolnych PKS Nowa. Do tego tematu wrócimy we Fleszu o 10:00.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: O poranku spoglądamy na pogodowe mapy. Ładny, stosunkowo ciepły i wietrzny dzień zapowiadają na Podlasiu synoptycy. Na termometrach w Białymstoku zobaczymy maksymalnie 20 kresek. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Tymczasem Klinika Pediatrii UDSK w Białymstoku świętuje swoje 50. urodziny. Taki jubileusz to okazja do wspomnień, podsumowań, ale też do pochwalenia się najnowszymi osiągnięciami. Szczególne miejsce w działalności kliniki zajmują nowatorskie badania nad cukrzycą typu pierwszego, jedne z najbardziej zaawansowanych w Polsce.
3: W sierpniu ubiegłego roku rozpoczęliśmy pierwsze w Europie i wydaje mi się, że pierwsze na świecie badania dotyczące wczesnego wykrywania cukrzycy u dzieci, ale spojrzenia na tą cukrzycę z perspektywy procesu immunologicznego.
0: Co to oznacza?
3: A więc wykrywamy pacjenta, określamy duże ryzyko na podstawie 2 lub 3 przeciwciał przeciwwyspowych i wówczas zastanawiamy się, jak zmienić życie tych pacjentów, co z tym pacjentom możemy zaoferować poza dietą, psychologiem, zmianą trybu życia, ale przede wszystkim właśnie immunoterapia.
0: Wyjaśnia szef kliniki Artur Bosowski. A na koniec krótko kulturalny akcent. Rajski ogród to hasło przewodnie kolejnej edycji festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki. Dom Kultury Śródmieście w Białymstoku już w przyszłym tygodniu zabierze nas w podróż do XVIII wieku. Posłuchajcie, co przygotowano dla mieszkańców.
4: W sobotę wieczorem zapraszamy na wyjątkowy koncert w wykonaniu Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierunkiem pana Mirosława Błaszczyka, a tytułową muzyką prezentowaną w ramach festiwalu będzie muzyka na wodzie Händla.
0: Mówi dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bukłago. Festiwal rozpocznie się 11 czerwca. A już teraz prognozy od synoptyków.

0: O poranku spoglądamy na pogodowe mapy Podlasia. Wszystko wskazuje na to, że przed nami bardzo ładny i pogodny dzień z temperaturą w Białymstoku na poziomie 20. Koło południa może się trochę zachmurzyć, ale póki co nie ma informacji o opadach deszczu. Za to wiatr będzie o sobie mocno przypominać. Spodziewamy się podmuchów do 45 km na godzinę z południowego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest niskie i spada. Biometr niekorzystny.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl. Hity na maksa.
2: Tak się jakoś poukładało, że w czerwcówkę na jej początku mamy majunię.
3: Od 11 trzymamy kciuki za naszą majunię. Dzisiaj będzie walka o półfinał w Paryżu.
2: O 20.45 ja bym chciał zobaczyć walkę.
3: Max, możesz chcieć.
2: Na szczęście można robić, co się chce. W czerwcówkowy już wtedy wieczór. Asia,
3: nie, no, wygramy.
2: Irek, no, oczywiście, Asia, no. Irek, wracamy w glorii.

0: Aha, jest pięknie. A z każdą minutą będzie coraz piękniej, bo to jest byle do obiadu jak zawsze, ale kierunek jest także troszkę szerszy i większy i ważniejszy, bo my zmierzamy w stronę długiego weekendu, to jest środa, ale traktujemy ją jak piątek, czas na najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max z wami do godziny 13. Przemek Kubera, fajnie, że jesteście z nami. Serwus! RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. sadkarting.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu PowerFit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. PowerFit. Białystok, Harcerska 7.
12: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.
15: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
16: W RMF Max. Hit za hitem.
15: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

tymi wakacyjnymi, letnimi miłościami. To różnie bywa. Illenium, Ellie Goulding do wokalu i Don't Want You Love. To jest RMF Max w Podlasie. Oczywiście jest stare powiedzenie przez żołądek do serca. Ja bym powiedział raczej przez aktywność do serca. Można pokręcić kilometry dla Białegostoku. Białystok po raz ósmy kręci kilometry w walce o puchar rowerowej stolicy Polski. Pobieramy aplikację za każdym razem, kiedy jedziemy rowerem. No i oczywiście kręcimy dla miasta. Miasto, które wygra z innymi miastami w Polsce, no oczywiście zgarnie nagrody. Można także, słuchajcie, dzisiaj za darmożkę na parkingu przy Centrum Aktywności Społecznej na Świętego Rocha 3 zrobić sobie darmowy przegląd roweru. Hamulce, przerzutki, łańcuch, pompka w pakiecie. No, ale najpierw trzeba minimum 5 km dla Białegostoku wykręcić. Także dobrze wiecie, czym się zająć po pracy, prawda? Dbam o rower. Taka akcja dzisiaj na Świętego Rocha od 14 do 18.

0: Wojejącej Benny Hollow w RMF Max Hollow, czyli pustka. I to jest w ogóle bardzo dziwna akcja, bo co, bo dopiero trzeci dzień czerwca. Patrzysz sobie rano na konto i już wiesz, magiczne trzy słowa. Stałe polecenia przelewów, czyli tak, kredyt, leasing, kieszonkowe, zawodę za garaż i co? I pusta. Ale spoko, dosypiemy w RMF Max. Grubo, grubo ponad 14 tysięcy na ciebie czeka w zabawie. Za dużo, za mało. I to jest kasa bezzwrotna, tylko dla ciebie. I to na serio, ktoś weźmie i wygra. Chcesz? No to lecisz ze zgłoszeniem. Myk, myk, rmfmax.pl. Warto to zrobić teraz, bo ja teraz pomnożę każde zgłoszenie razy 324. RMF Max.
1: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Pomidor malinowy leżał dziś na stole i pękał wręcz z dumy. Ja tu gram główną rolę. Ogórek się obruszył, cebula aż zbladła, bo cała rodzina tylko pomidory jadła. Ktoś posolił lekko, dodał trochę śmietanki, a wszyscy zajadali, aż trzęsły się firanki. Tylko teraz z aplikacją Arhelan pomidor malinowy jedynie 6,99 za kilogram. Cena bez aplikacji 7,99. Limit maksymalnie 3 kg na aplikację. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
14: masz. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
16: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
15: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
16: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
15: A papierologia?
16: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
15: Serio? To dawaj kontakt.
16: Promień Energii. 530 944 444.
17: I po reklamie. O poranku spoglądamy na pogodowe mapy Podlasia. Wszystko wskazuje na to, że przed nami bardzo ładny i pogodny dzień z temperaturą w Białymstoku na poziomie 20. Koło południa może się trochę zachmurzyć, ale póki co nie ma informacji o opadach deszczu. Za to wiatr będzie o sobie mocno przypominać. Spodziewamy się podmuchów do 45 km na godzinę z południowego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest niskie i spada. Biometr niekorzystny.
18: Hit na maksa!
19: RMF Max Podlasie.

No i gdzie on się podziewa? No mam nadzieję, że przed długim weekendem to jeszcze wiecie. Roy, where is my husband? Gdzie jest mój mąż? To jest RBF Max Podlasie. Od razu mówię, u mnie go nie było, nie ma i nie będzie, a nawet jakby był, to bym w życiu nie powiedział i go nie zdradził. 10 przed nami. No mam zdradzę, że o 10. Flash i prognoza pogody, jak zawsze u nas po 10. Emocje piłkarskie, bo Jagiellonia Białystok gra. Co prawda w centralnej lidze juniorów U17, ale jednak bardzo duże sportowe, młodzieżowe emocje przed nami, o tym po pełnej w RBF Max Podlasie. Będzie także propozycja, właściwie prośba o propozycję do miejskiego kalendarza na rok 2027 w Białymstoku. Takie cudo powstaje. O tym także opowiemy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipij dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.pl.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. SATKarting.pl.
12: Hot grill.
13: Arilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
18: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
19: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: I po reklamie. Na zegarach 10:00. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. We Flashu o 10:00 o porażce rządowego programu wsparcia dla kobiet w ciąży Top Mama. Ani jeden szpital w Polsce wciąż nie uruchomił tego programu, a miał on zapewnić bezpłatny transport na porodówkę z miejsc, gdzie oddział położniczy został zlikwidowany. Dlaczego Top Mama w praktyce wciąż nie działa?
20: Przez brak chęci dyrektorów szpitali albo przez brak spełnionych warunków. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski tłumaczył mi tę sytuację tym, że to jest tylko propozycja dla placówek bezporodówek.
21: Nie jest to obligatoryjne, nikogo nie zmuszamy.
20: Program zostaje, czy może wycofamy?
21: Na razie nie, no zostaje jako pewna opcja.
20: Nowy pomysł jest taki, by wprowadzić minimalną liczbę porodów dla szpitali na poziomie 700 rocznie, czyli co najmniej 2 porody dziennie.
0: Tyle Michał Dobrołowicz. We Fleszu o 10:00 skrót informacji z Podlasia. Od dziś osoby do 16 roku życia i jeżdżąc na rowerze i hulajnodze elektrycznej muszą obowiązkowo używać kasków. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
9: To dobrze, że mówimy o bezpieczeństwie i dobrze, że mówimy o bezpieczeństwie w tym dobrym kontekście, czyli w kontekście tej zmiany, która będzie nakazywała osobom do 16 roku życia zakładanie kasków właśnie po to, żeby byli bezpieczni. W tym roku, jeżeli chodzi o zdarzenia z udziałem osób właśnie w tym wieku, to mamy 2 wypadki na rowerach i 1 wypadek na hulajnogach. Na szczęście odbyło się bez tragicznych skutków tych zdarzeń drogowych.
0: Mówi rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa. Przed nami długi czerwcowy weekend. Co wy na to, aby spędzić go z leśnikami w Kopnej Górze? Od jutra do niedzieli będzie można zajrzeć do świata żubrów podczas spacerów po zagrodzie, odkryć piękną arboretum imienia powstańców 1863 roku oraz poznać fascynującą historię regionu podczas spaceru historycznego po cmentarzu powstańców listopadowych. Szczegóły znajdziecie na profilu facebookowym Nadleśnictwa Supraśl. A na koniec szybki sportowy akcent. Przed nami kolejna duża biegowa impreza w Białymstoku z charytatywnym przesłaniem – sztafeta Plum Ekiden. 30% opłat startowych przekazywanych jest w Fundacji Koliber, wspierającej m.in. dzieci z autyzmem. Bieg wystartuje 13 czerwca.
14: Na stadionie najpierw z samego rana o 9.30 zacznie się impreza Białystok Tętni Dobrym. Będziemy biegali dla Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku, więc najpierw zaczniemy od Białystok Tętni Dobrym, a później w sobotę od godziny 15 będzie już Plumek 1 Mini, czyli będą sztafety biegały w tej naszej kluczowej imprezie.
0: A co w niedzielę?
14: W niedzielę wystartują 2 sztafety, punktualnie razem o godzinie 9, sztafeta 4x5 i sztafeta maratońska.
0: Mówił szef Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński. Zachmurzenie umiarkowane prognozują dziś na Podlasiu synoptycy, a więc słońca nie zabraknie, ale na bezchmurne niebo nie ma najmniejszych szans. Wartości na termometrach? No odrobinę niższe niż wczoraj. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się maksymalnie 20 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 45 km na godzinę z południowego wschodu. Nie zwlekajcie z kawą, ciśnienie jest niskie i spada. Biometr niekorzystny.
5: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
22: I pyknęła dwucyfrówka już po 10:00 na zegarach. Mam nadzieję, że na tych waszych także. To jest Byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy i to w taką środę, która udaje piątek. I to cieszy. Przemek Kubera cały czas z wami.

Jeżeli potrzebujecie bardzo dobrego tempa w pracy, no to oczywiście RMF Max służy. Faithless New Religion za nami, a jeżeli potrzebujecie troszkę wychillować, to taka perełka wjeżdża. Nelly, Just a Dream, ale bujnie. RMF.

0: I pewnie do dzisiaj. Dla wielu to najlepszy czarodziej w historii światowej muzy. Eminem, Houdini w RMF Max. Czerwcówka się za chwilę zaczyna. Znowu długi weekend i... Wiesz jak jest, wszyscy wiemy, że są grille i są grille takie, wiesz, przez wielkie G, te takie z dodatkowym rusztem, z kontrolą temperatury, tu półeczka dodatkowa, tu uchwyt, tu komin. Ja tam ci w garaż nie zaglądam, ale może to jest właśnie ten sezon, żeby swojego takiego grilla wymienić na tego grilla, takiego, wiesz... Ja naprawdę wiem, po ile takie chodzą, ale podaty 14 koła na pewno starczy. Bierz kasę od RMF Max, dzisiaj wieczorem grill u ciebie, sąsiad padnie jak zobaczy. Kasa w RMF Max czeka, a ja czekam, aż się zgłosisz. rmfmax.pl. RMF Max, RMF
1: Max. Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
13: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: I po reklamie.

0: sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Parę rado, niby człowiek jeszcze w pracy, ale już wie, co się dzisiaj wydarzy w RMF Max. Przypominamy tym, którzy jeszcze w kalendarz nie zaglądali, to jest środa, ale taka, która dodaje piątek, bo za chwilę startuje długi weekend. Macie ochotę na zestaw kosmetyków? Dax Sun dobrze się składa? Wbijajcie na naszego Facebooka RMF Max i opiszcie w komentarzu wymarzonego, takiego udanego, najlepiej na świecie pod słońcem długiego weekendu. Jakby taki wymarzony długi weekend u was wyglądał? Do zgarnięcia zestawy kosmetyków Dax Sun, Facebook RMF Max. Mocno się poleca, a ja czekam na wasze długo weekendowe wymarzone komentarze.
0: Sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.

0: reklama.
1: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 481 zł. To za mało.
2: A 14 488 zł to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax. Spell.
5: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: I po reklamie.
1: Gramy.
17: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
18: Zachmurzenie umiarkowane prognozują dziś na Podlasiu synoptycy, a więc słońca nie zabraknie, ale na bezchmurne niebo nie ma najmniejszych szans. Wartości na termometrach? No odrobinę niższe niż wczoraj. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się maksymalnie 20 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 45 km na godzinę z południowego wschodu. Nie zwlekajcie z kawą, ciśnienie jest niskie i spada. Biometr niekorzystny.
19: Na maksa.
1: RMF Max Podlasie.

Lady Gaga, królowa Bad Romance w RMF Max Podlasie. Za chwilę godzina 11. Czy będzie królowała przepiękna, długo weekendowa prognoza pogody? To się okaże za chwilę, także o 11. Kolejny flash dla naszych podlaskich okolic. Są też tacy, którzy myślą o tym, co się będzie działo w Białymstoku w 2027 roku. Chodzi o kalendarz miejski. Był już kalendarz, edycja z muralami, z łąkami kwietnymi, ze sportowcami, z dzieciakami. No i teraz Urząd Miasta w Białymstoku zastanawia się, jaki ma być motyw przewodni kalendarza miejskiego na rok 2027. Konkurs na zdjęcia do tego kalendarza trwa do 14 sierpnia. Miasto uznało, że jak macie jakąś fajną fotkę związaną z Białymstokiem, to czemu by miała się w kalendarzu nie pojawić? Tylko bardzo proszę, zastanówcie się trzy razy, co myślecie. I może najlepiej zgłaszajcie się po długim weekendzie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Ercado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Ercado. Drzwi to nasz świat.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu PowerFit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. PowerFit. Białystok, Harcerska 7.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Podlasie 97,5 FM.
4: To jest przedpołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 11. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali żonę byłego adwokata od trumny na kółkach. Paulina K. wpadła w narkotykowym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Łódzka adwokat usłyszała kilkanaście zarzutów.
5: Chodzić ma o wielokrotne posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mowa o mefedronie oraz o marihuanie. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec niej tzw. wolnościowych środków zapobiegawczych. Sprawa Pauliny K. to jeden z wątków śledztwa, w którym zarzuty usłyszało w sumie kilkadziesiąt osób, a te zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
4: Ustalił Krzysztof Zasada, a teraz informacje z regionu w pigułce. Czy wiecie, że Klinika Pediatrii UDSK w Białymstoku prowadzi nowatorskie badania wczesnego wykrycia cukrzycy u dzieci? To jedne z najbardziej zaawansowanych badań w Polsce.
6: Ta immunoterapia nabrała takiego wielkiego otwarcia właśnie w sierpniu ubiegłego roku, kiedy myśmy zrekrutowali w tej chwili trzech pierwszych pacjentów na świecie, którym podaliśmy komórki te regulatorowe, te same od tego samego pacjenta po namnożeniu i dodatkowo rituximab, czyli przeciwciała monoklonalne blokujące limfocyty CD20.
4: Co teraz?
6: Będziemy obserwowali tych pacjentów. Oczywiście zawsze każdy mnie pyta o efekty, wyniki i tak dalej. Takie wyniki będą najszybciej dostępne prawdopodobnie po 3-4 latach. Musimy tych pacjentów po prostu obserwować.
4: Wyjaśnia szef kliniki Artur Bosowski. Przypomnijmy, Klinika Pediatrii UDSK w Białymstoku świętuje w tym roku jubileusz 50-lecia działalności. W przyszłym tygodniu okazja, aby przekonać się, jak żyło się w czasach branickich. Przed nami kolejna edycja festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki. Zaplanowano koncerty, wystawy, wykłady, spacery tematyczne czy warsztaty. Odbędzie się też barokowy piknik kostiumowy w Ogrodzie Pałacu Branickich.
7: Oprócz wykładów będzie też spacer edukacyjny, będą też warsztaty, na które serdecznie zapraszam. Zapisy są już uruchomione, więc multum atrakcji w te 3 dni będziemy starali się przenieść Państwa do XVIII wieku i do tych czasów branickich.
4: Mówił dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bukłago. Festiwal startuje w Białymstoku 11 czerwca. We Fleszu o 11 operacja LEN, miejska gra terenowa, która w sobotę wprowadzi tkactwo w przestrzeń Białego Stoku. Będziecie mogli prześledzić cały proces obróbki lnu, od zroszonego włókna przez międlenie, czesanie i przędzenie, aż po pracę na krośnie. Akcja odbędzie się w ramach zbliżającego się Festiwalu Tkactwa Podlaskie Sploty. A na koniec Flesza o 11 krótko o nielegalnym salonie gier hazardowych zlikwidowanym w Łomży, ale o szczegółach usłyszycie we Fleszu o 12. W RMF Max Podlasie spoglądamy na świeże prognozy synoptyków. Po południu może się chmurzyć, ale póki co nie ma informacji o opadach deszczu. Wartości na termometrach odrobinę niższe niż wczoraj. Dziś w Białymstoku i Łomży w tym najcieplejszym momencie dnia będziemy mieć 20 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, momentami mocniej, w porywach do 45 km na godzinę z południowego wschodu. Ciśnienie spada, biometr niekorzystny.
8: I już po godzinie 11, dwie jedynki z przodu na zegarach zwiastują, że naprawdę blisko do wyjścia z pracy, do rozpoczęcia długiego weekendu, tam zmierzamy w RMF Max. To jest cały czas byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy.

0: Lato się zbliża szybciej niż wam się wydaje. Muzycznie też to w RMF Max udowodniamy. Dive Into Me to Alok i Khalid. Są tacy, którzy nie chcą czekać na oficjalne lato i rozpalają ten klimat wakacyjny odrobinkę wcześniej. I RMF Max się do tej ekipy zalicza. 13 czerwca w kolejny weekend w Malborku w sobotę kolejny przystanek naszej trasy koncertowej Lato na Maxa. Cały rozkład trasy Lato na Maxa możecie znaleźć na naszej stronie internetowej rmfmax.pl i być może gdzieś w wakacje się będziemy łapać. Przed nami Malbork, Wadowice, Gugolin, Łódź, Ogrodzieniec, Krasnystaw. Sprawdźcie koniecznie, bo bardzo dużo, bardzo przyjemnego grania dla was mamy i to za darmożkę. A to jest jak zawsze uczciwa cena.
1: RMF Max. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
5: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
11: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
13: I po reklamie.

osób, nawet jeżeli budynek będzie, no nie wiem, mieścił 500, 600, 1000 osób. Problem jest bardzo dotkliwy na Podlasiu. Białystok nie ma absolutnie na to żadnego planu, więc decyzja będzie trochę jak granie w totka. Może się uda, może nie z tymi schronami. Może akurat ktoś tego słucha i może akurat ktoś temat zacznie w Białymstoku delikatnie ogarniać. Byłoby miło. Można zacząć po długim weekendzie, nie pogniewamy się.

0: Totalna nowość u nas, Dub Dogs, How Does It Feel, RMF Max, a w polityce dzisiaj od rana taki temat, który łączy chyba wszystkich. No jak nigdy, żeby telefonów w szkole zakazać, a jak się potem wezmą za zakłady pracy, to lepiej skorzystać z telefonu, póki można na legalu. Puść mi SMS-em hasło Max na 7327. To będę wiedział, że masz ochotę wygrać ponad 14 koła od nas. I to jeszcze dzisiaj. 3,69, taki SMS cię pociągnie, a 14 tysięcy wygrać można. Wyślij raz, a ja się teraz biorę za mnożenie. Każdy SMS razy 327. Max na 7327. RMF
1: Max. Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu Power Fit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. Power Fit. Białystok, harcerska 7.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
14: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
13: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
14: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii, ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
13: A papierologia?
14: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
13: Serio? To dawaj kontakt.
14: Promień Energii, 530 944 444.
12: I po reklamie.
15: Tu jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Podlasie 97 i 5 FM.
18: W RMF Max Podlasie spoglądamy na świeże prognozy synoptyków. Po południu może się chmurzyć, ale póki co nie ma informacji o opadach deszczu. Wartości na termometrach odrobinę niższe niż wczoraj. Dziś w Białymstoku i Łomży w tym najcieplejszym momencie dnia będziemy mieć 20 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, momentami mocniej, w porywach do 45 km na godzinę z południowego wschodu. Ciśnienie spada, biometr niekorzystny.
12: RMF Max.
17: RMF Max Podlasie.

To jest podkład do rozdmuchiwania grilla, bo to trzeba, tak wiecie, z energią, z mocą. Rose i Bruno Mars i Apaty. To jest RBF Max Podlasie. No nie wszyscy dzisiaj grillują, znaczy są też tacy, którzy jeszcze mają coś do zrobienia. Na przykład zawodnicy Jagiellonii Białystok U17. Sezon zasadniczy Centralnej Ligi Juniorów zakończony widowiskowym zwycięstwem 4-0 z Koroną Kielce. No i teraz wypadałoby powalczyć o brązowy medal Mistrzostw Polski U17. Pierwszy mecz z ekipą ze Szczecina, Face Szczecin dzisiaj. Rewanż 6 czerwca w Białymstoku przy Elewatorskiej w samo południe. Więc jeżeli wam emocji kibicowskich brakuje, ekipa Dumy Podlasia U17 też na kibiców liczy. To jest

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym śrubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: Kebab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest. Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
2: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Na zegarach 12. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. Ile miesięcznie zarabia premier? Tego dowiadujemy się z oświadczenia majątkowego Donalda Tuska. Każdego miesiąca na jego koncie ląduje prawie 67,5 tysiąca złotych brutto. Co się składa na tę kwotę?
1: A to przede wszystkim emerytury. Około 38 tysięcy złotych miesięcznie Donald Tusk otrzymuje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i ZUS-u. Z Sejmu i Kancelarii Premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym premiera czytamy, że nie jest on posiadaczem żadnego domu ani mieszkania. Tusk podaje jedynie, że na koncie ma uzbierane ponad 700 tysięcy złotych oszczędności.
0: Policzył to Kacper Wróblewski, a teraz skrót informacji z regionu. Monitoring i zamki elektromagnetyczne okazały się nieskuteczne. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalny salon gier hazardowych w Łomży.
2: W lokalu prowadzona była selekcja wchodzących klientów, do której wykorzystywano monitoring oraz zamki elektromagnetyczne zwalniane zdalnie przez obsługę. W wyniku kontroli lokalu mundurowi zabezpieczyli 6 automatów do gier, 2600 zł, telefon komórkowy oraz notatki dotyczące rozliczeń za gry. Obecna na miejscu 41-letnia kobieta obsługująca lokal usłyszała zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Za pomocnictwo w urządzaniu gier na automatach wbrew przepisom grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 3.
0: Wyjaśnia Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Kampania promująca zakładanie kasków ruszyła na Podlasiu. Od rana informujemy, że podlaska policja połączyła siły ze spółką PKS Nova. Dwa autobusy zostały oklejone specjalnymi grafikami przypominającymi, że od dziś osoby poniżej 16 roku życia jeżdżąc rowerem czy hulajnogą elektryczną muszą mieć kaski.
3: Wydaje mi się, nawet jestem pewien, że odegramy bardzo istotną rolę, to bezpieczeństwo się poprawi.
4: Kampania widzę jakaś na autokarach tutaj, tak?
3: Przed prowadzeniem tego zapisu rozpropagowaliśmy to, żeby nasi współmieszkańcy województwa wiedzieli o tym, że taki obowiązek powstaje. Powstaje po to, żeby było lepiej, bezpieczniej i przyjemniej nam się żyło w naszym województwie. Na tą chwilę mamy dwa takie autobusy, ale one się ciągle poruszają po województwie, więc są widoczne.
0: Mówi prezes PKS Nowa Adam Byglewski, a rozmawiał z nim nasz reporter Robert Bońkowski. We Fleszu o 12 pytanie do rowerzystów. Kręcisz kilometry dla Białegostoku, który po raz kolejny walczy o puchar rowerowej stolicy Polski. Każdy, kto wykręcił minimum 5 kilometrów dla Białegostoku w aplikacji Aktywne Miasta, może dziś skorzystać z bezpłatnego, podstawowego przeglądu roweru. Akcja ruszy o 14 na parkingu przed Centrum Aktywności Społecznej przy Świętego Rocha. Na miejscu m.in. regulacja hamulców i przerzutek, smarowanie łańcucha czy pompowanie kół. A na koniec flesza jeszcze krótko Białystok oczami mieszkańców. Nowy miejski konkurs fotograficzny. Kto może wziąć w nim udział? Powiemy już we Fleszu o 13. Z prognoz synoptyków wynika, że po południu władze na niebie mogą przejmować chmury, ale póki co meteorolodzy nie wspominają o opadach deszczu. 20 to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć na termometrach w Białymstoku i Łomży. Wiatr w drugiej części dnia powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z południowego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie po południu będzie lekko spadać, a biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
5: Jest już po godzinie 12 w RMF Max. Buzia się cieszy, bo to jest już naprawdę ostatnia prosta w kierunku długiego weekendu. Przemek Kubera z wami, to jest Byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy. Fajnie, że jesteście z nami.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: No i beautiful i przepięknie. W RMF Max środowe popołudnie, ostatnia prosta. Czerwony dywan w stronę wyjścia z pracy. Długiego weekendu rozwinięty. Tylko by się odkurzyć przydało. A takie odkurzacze to potrafią naprawdę kosztować. Żeby sam dywan obleciał, jeszcze podłogi wymopował. I na ten czerwony dywan. I na ten odkurzacz. I nawet na cały długi weekend i na co tam tylko chcesz. Grubo ponad 14 koła. Do wyjęcia od RMF Max czeka. Zgłaszaj się na rmfmax.pl, bo dzisiaj to już pewnie ta kasa zniknie.
1: Max! Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szanowni klienci, hit na weekend w Archelanie, tylko z aplikacją. Majonez napoleoński 750 gramów, Mosso jedynie 12,99. Jajka klasy M 15 sztuk, tylko 9,99. Ziemniak jadalny wczesny, jedynie 2,49 za kilogram. Pobierz aplikację Archelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Archelan, tanio, blisko, mój sklep.
5: Archelan.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
9: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Podlasie 97,5 FM.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Ja to zawsze próbuję sobie wyobrazić, jaka była atmosferka w studiu, jak oni to nagrywali, a musiało być naprawdę szeroko. Gibbs, Kukon, Jonathan i Ty Masz, to jest RMF Max Podlasie. Ja, jak zawsze, na początek weekendu to już szczególnie, mam dla was opcje baletowo-imprezowe, co ze sobą w ten weekend zrobić. No jest parę opcji. Chyba najmocniej to się szykujemy mimo wszystko na sobotę. DJ Fincy zaprasza na Rzuć to wszystko, co złe, czyli znośną lekkość bitów do zmiany klimatu w Białymstoku przy Warszawskiej w sobotni wieczór. Dzień wcześniej, bo w piątek po 22 w klubie Rokoko 2.0 przy Legionowej klasyczny piątek z kołem Fortuny. Nigdy nie wiadomo, co to koło imprezowe wam przyniesie. Wracamy do soboty w Show Clubie w Białymstoku w sobotę. Klasa i styl, czyli impreza w stylu szpilki i garnitury.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o Twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który Cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
6: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. sadkarting.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
13: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
14: Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.
15: Wyj głośniej.
16: Miej fan.
15: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
17: Prognoz synoptyków wynika, że po południu władze na niebie mogą przejmować chmury, ale póki co meteorolodzy nie wspominają o opadach deszczu. 20 to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć na termometrach w Białymstoku i Łomży. Wiatr w drugiej części dnia powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z południowego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie po południu będzie lekko spadać, a biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.

I być może są też tacy parciarze, którzy już są w trasie na jakiś długo weekendowy wypad Duke Dumont Ocean Drive. Do fury ta nuta się nadaje doskonale. To jest RMF Max Podlasie. A propos podróżowania, jeżeli raczej bolicie zbiorkomy, to mamy... No, zapowiedź rewolucji. Zobaczymy, czy się uda. Na tej letniej sesji Rady Miasta 25 czerwca radni będą decydowali, czy przypadkiem nie stworzyć takiego biletu, który będzie łączonym biletem na autobusy PKS Nowa na Podlasiu i także do białostockiej komunikacji miejskiej. Byłoby miło, gdyby się dało na jednym bilecie przeskakiwać między PKS-em a komunikacją miejską w Białymstoku, prawda? 25 czerwca decyzja w tej sprawie, a na razie bardzo udanego długiego weekendu ode mnie. Bądźcie grzeczni. W miarę. Przemek Kubera, do usłyszonka. Pa, pa.

0: dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo
4: i gotowe!
3: Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hit na maksa.
16: Podlasie 97,5 FM.
18: Na zegarach 13. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. W popołudniowym fleszu mamy ostrzeżenie synoptyków. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Chodzi o Opolszczyznę, Śląskie, część zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także Małopolskę, Podkarpacie oraz część województwa świętokrzyskiego. Ma padać, a do tego mocno wieje. Lokalnie może się pojawić grad. W części województw to ostrzeżenie zaczyna obowiązywać właśnie teraz. Natomiast w Małopolsce, w Polsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem od godziny 14. W RMF Max jesteśmy też na bieżąco z informacjami z dróg. GDDKiA informuje o śmiertelnym wypadku na Krajowej 19 w pobliżu miejscowości Chorodnianka. To jest odcinek Białystok-Sokółka. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Czy wiecie, że Klinika Pediatrii UDSK w Białymstoku już pół wieku leczy małych pacjentów? Lekarze otwarcie przyznają, że klinika zrobiła ogromny przeskok technologiczny w badaniach.
19: To się w ogóle nie da tego porównać, jak zaczynałem, a jak to wygląda w tej chwili.
18: Jak wyglądały początki?
19: Zaczynaliśmy tą kardiologię od bardzo prostych sprzętów, prostego EKG, coś takiego, co się nazywa reokardiografia impedancyjna, co już w tej chwili się nie stosuje, fonokardiografia, polikardiografia. W tej chwili mamy super nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny. krążotoczny. Wszystkie te możliwości nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia, która jest dostępna na całym świecie. No, mamy też możliwości nowe diagnostyczne, które już wchodzą nam w standardy, czyli posługiwania się i rezonansem magnetycznym serca, tomografią komputerową, to już od dawna.
18: Opowiada dr Jerzy Wójtowicz. We Fleszu o 13 propozycja dla biegaczy. Są jeszcze wolne miejsca na sztafetę maratońską i dziecięcą, które odbędą się w ramach Plum Ekiden, charytatywnego biegu organizowanego przez Fundację Białystok Biega.
0: Pierwsza osoba biegnie 7 km 195 metrów, kolejne dwie po 10 km i ostatnie trzy osoby z drużyny biegną po 5 km. Każdy może znaleźć dystans, który bardziej mu odpowiada. Od 5 do 10 km.
18: Zainteresowanie sztafetą w tym roku jest duże, podkreśla szef Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński.
0: Myślę, że to będzie kolejny rekord frekwencyjny. Zostało miejsc na 20 kilka drużyn w tej sztafecie maratońskiej i zostało również jeszcze miejsce na sztafety dziecięce.
18: Bieg ruszy 13 czerwca, natomiast dzień później, w niedzielę 14 czerwca, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Przez około 5 godzin od 9 zamknięte będą odcinki ulic Zwierzynieckiej oraz 11 listopada. A na koniec szybka propozycja dla miłośników fotografii, konkurs pod nazwą Białystok oczami mieszkańców. Zwycięskie zdjęcia trafią do przyszłorocznego kalendarza miejskiego. Musicie tylko uchwycić zaskakujące kadry i wyjątkowe momenty z życia miasta. Zdjęcia można przesyłać do 14 sierpnia. W RMF Max Podlasie czas na świeże prognozy synoptyków na popołudnie. Wynika z nich, że władze na niebie mogą przejmować chmury, ale słońce od czasu do czasu ma się przez nie przebijać. Póki co nie mamy informacji o opadach deszczu. Na termometrach w Białymstoku i Łomży dziś maksymalnie 20 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej z południowego wschodu. Na barometrach bez zmian. Ciśnienie jest niskie i spada, a biometr niekorzystny.
4: Środa czy piątek w tym tygodniu, radość ta sama.
16: W każdej chwili Max nadaje hit.
4: Minęła 13. Anka Fiołas, meldujemy się w RMF Max.
20: Teraz powiem jak znany Czesiu. Do długiego weekendu, prościuchno! Alesso i Sacha, James Blunt czy Tame Impala. Na start, witajcie!
4: RMF Max! Mamy masę hitów i mamy kasę, która już jest na wyciągnięcie ręki i dzisiaj być może ktoś od nas zgarnie ponad 14 tysięcy. Bądźcie z RMF Max.

0: fajnie nakręcają naszą środę, ale Sosacza Destiny w RMF Max. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, jaki kontencik w ten weekend długi wrzucicie na Instagram, to chcę powiedzieć, rozkręcają się właśnie makary.
1: Makary?
0: No bo są rzepiary, to w rzepaku zdjęcia, a teraz maki rozkwitły, więc makary. A
1: myślałem, że z powiększonym zestawem, wiesz?
0: No, z komputerem najlepiej, to jeszcze dzisiaj. Z pracy, z makiem.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
3: masz. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
1: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
11: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.
15: RMF Max.
16: RMF Max Podlasie. I'm

0: Jak najlepiej powoli rozpoczynać długi weekend w gronie przyjaciół. Back to Friends i Sombr za nami w RMF Max. No ale wy ten roboczy, jakże długi tydzień możecie zakończyć w wyjątkowy sposób w naszej zabawie. Za dużo, za mało. Do wzięcia ponad 14 tysięcy, a już jest tylko 6 możliwych odpowiedzi.
1: Sześć.
0: Dzisiaj może ktoś zgarnie te pieniądze.
1: Fiłas to ładnie ujął. Każdy finał może być już tym ostatnim, kiedy po prostu wychodzicie z ponad 14 tysiącami złotych, więc w ogóle to nie ma się nad czym zastanawiać. Słuchajcie, długi weekend przed nami. Wyślijcie sobie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. No co wam szkodzi? A 14 tysięcy przed weekendem raczej nikt wam nie da.
0: Jeśli czekaliście, aż widełki w naszej zabawie się zawężą odpowiednio mocno, no to dłużej czekać nie można. 6 możliwych odpowiedzi. 7327, SMS o treści Max. Tak gracie? O ponad 14 tysięcy.

0: Same dobre skojarzenia mam z tym kawałkiem Bausa i Magnetic w RMF Max. Wychodzi na to, że skończy się chyba nasza dobra passa, jeśli chodzi o piękną pogodę w dni wolne. No bo Wielkanoc była piękna, majówka też, ale czerwcówka z ostrzeżeniami przed burzami.
1: Niestety, mało tego, nawet grad może się pojawić. Alerty RCB pewnie już niektórym przyszły na telefony.
0: No pytanie, czy na Narodowym dzisiaj tak będą zamykać? Póki co takiego info jeszcze nie ma.
1: Ale będzie zaraz info o pogodzie w naszej okolicy. Nigdzie nie odchodźcie, sprawdzamy to.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile?
1: 14 481 zł. To za mało.
0: A 14 488 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy

0: Szatmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex. Drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin, napędzany potrzebami rodziny.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: W RMF Max Podlasie czas na świeże prognozy synoptyków na popołudnie. Wynika z nich, że władze na niebie mogą przejmować chmury, ale słońce od czasu do czasu ma się przez nie przebijać. Póki co nie mamy informacji o opadach deszczu. Na termometrach w Białymstoku i Łomży dziś maksymalnie 20 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej z południowego wschodu. Na barometrach bez zmian. Ciśnienie jest niskie i spada, a biometr niekorzystny.

0: Można sobie przy tym numerze przypomnieć ten pierwszy raz, gdy się poznaliśmy. The first time, Damiano Dawid w RMF Max.
1: A słyszeli, że małpki wchodzą do systemu kaucyjnego? Rząd podjął decyzję, nie jest znana jeszcze data od kiedy, ale te 200-mililitrowe szklane buteleczki będzie można oddawać za kaucję.
0: Popatrz, a mówi się, że pieniądze nie leżą na ulicy. No wręcz przeciwnie, no.
1: A jednak, ale role się obrócą. Teraz będzie: kierowniku, będziesz to jeszcze pił. Olivia Rodrigo.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Masz powód do świętowania? Sala Bankietowa Polka przy ulicy Paderewskiego 8A to miejsce, w którym wydarzenia nabierają wyjątkowej energii. Wesela, studniówki, imprezy firmowe, urodziny, chrzciny, komunie. Każdą okazję zamieniamy w niezapomniane przeżycie dzięki stylowym wnętrzom, doskonałej kuchni i perfekcyjnej organizacji. Podpisz umowę do końca czerwca i zyskaj wyjątkową niespodziankę finansową. Zadzwoń i zarezerwuj termin. Sala Bankietowa Polka. Elegancja, emocje i perfekcja w każdym detalu.
6: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu Power Fit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. Power Fit. Białystok, Harcerska 7.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa. Narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana dr Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.
0: Na zegarach 14. Słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Co to był za mecz? Maja Chwalińska pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską 7-6, 6-3 w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki, która w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką albo z Rosjanką Dianą Schneider. Maja dopiero po raz trzeci występuje w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w drugiej rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: Nawet do godziny 18 mogą potrwać utrudnienia na drodze krajowej nr 19 po wypadku, do jakiego doszło w Chorodniance między Białymstokiem a Sokółką. Z RMF Max wiecie, że ciężarówka zderzyła się z osobówką. Zginął kierowca osobówki. Droga jest zablokowana. W związku z wypadkiem zamknięty jest zjazd z drogi krajowej nr 8 na drogę krajową nr 19 w kierunku Czarnej Białostockiej. Policjanci kierują pojazdy ciężarowe krajową 8 w kierunku Augustowa. Samochody osobowe mogą objechać drogami lokalnymi. Tymczasem w białostockim sądzie zapadł wyrok w sprawie mężczyzny oskarżonego o produkowanie nielegalnego alkoholu pod Mońkami.
10: Sąd skazał 29-letniego mężczyznę i nakazał mu zapłatę 54 tysięcy złotych grzywny. Sędzia Iwona Hulko mówiła, że oskarżony przyznał się do czynu nielegalnej produkcji alkoholu.
11: Oskarżony doskonale zdawał sobie z tego sprawę, co czynił i wyraził skruchę.
10: W bimbrowni było ponad 1100 litrów gotowego alkoholu i prawie 55 tysięcy litrów zacieru. karcieru. Mężczyzna poniesie też oprócz kary koszty sądowe oraz koszty zniszczenia bimbru i urządzeń do jego produkcji, co ma kosztować go dodatkowo około 10 tysięcy złotych.
0: Informował Robert Bońkowski. Kask to nie dodatek, to ochrona zdrowia i życia. Od dziś w Polsce obowiązują przepisy nakładające obowiązek noszenia kasku ochronnego przez osoby do 16 roku życia podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną.
9: Noszenie kasku podczas jazdy czy hulajnogą elektryczną czy rowerem nawet po 16 roku życia jest koniecznością.
12: Co grozi za to, jeżeli tych kasków te osoby nie będą miały na sobie?
9: Musi liczyć się z mandatem karnym, ale wolałbym, żebyśmy nie rozmawiali na temat konsekwencji w postaci mandatu nakładanego na opiekunów, a skupili się właśnie na tym, żeby zrobić wszystko, żeby dzieci, które jeżdżą czy to hulajnogami, czy rowerami, były po prostu bezpieczne.
0: Mówi rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa, z którym rozmawiał nasz reporter. A na koniec krótko podsumowanie łomżyńskich igrzysk ekologicznych. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się zebrać ponad 66 ton makulatury i ponad 6 ton zużytych baterii. Odpady otrzymają teraz drugie życie, a teraz pogoda. 20 to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć na termometrach w Białymstoku i Łomży. Na niebie przeplatanka chmur i słońca momentami z naciskiem na chmury. Ale póki co na pogodowych mapach Podlasia nie widać opadów deszczu. Za to wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 45 km na godzinę z południowego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie lekko spada. Biometr niekorzystnie wpływa na samopoczucie.
13: Już po drugiej. Gdyby po drugiej albo drugim secie, jak Maja Chwalińska, można skończyć robotę. No co ona robi w Paryżu, brawo!
14: Maji kibicowaliśmy, a wam kibicujemy cały czas, żeby równie dobrze skończyć tę roboczą środę. Za chwilkę Turn the Lights Off i Juste, Jack Style i on. Tu Anka i Fiałas.
13: Pink Panthers, Zara Larsson, oni zaczynają. I'm freezing.

0: Jeszcze chwilunia, jeszcze moment i będzie można światła na zakładzie gasić. Jak w tym numerze Turn the Lights Off. Juste, Jack Style i on w RMF Max.
1: Tymczasem idzie lato, a wy znowu jesteście singlem? No to mamy garść ważnych porad, bowiem pojawiła się już nawet nazwa zjawiska, które zazwyczaj powtarza się w social mediach, gdy ludzie się ze sobą rozstają. Zostańcie, za chwilkę szczegóły.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W Archelanie gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? Wpadaj do Archelanu. Pomarańcza tylko 3,99 za kilogram. Papryka czerwona i żółta jedynie 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Oraz pomidor żółty 9,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 11,99. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
10: Badaj. Zostań.
11: Elo.
10: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: zakochana, przynajmniej w tej piosence, Bledka i jej dwa dni w RMF Max. A jak tam u was miłość? Rozstaliście się ostatnio? No to czego nie robić? To zjawisko najczęstsze ma już nawet swoją nazwę. Chodzi o revenge posting.
1: Revenge posting, znamy to wszyscy. Chodzi o wstawianie fotek z siłowni, z podróży, tak, z tego jak czytacie książkę w parku, żeby tylko u tej drugiej osoby wzbudzić zazdrość.
0: Pokazać,
1: poczucie,
0: jak tacy jesteśmy straciła, super. Otóż dokładnie. To. I teraz psychologowie mówią, że sorry, ale zamiast podziwu to najczęściej jednak wzbudza współczucie.
1: Ała.
0: Poza tymi kilkoma koleżankami, które lajkują i mówią, ale laska, albo tam wow, ogień.
1: Czyli piłeś, nie pisz?
0: No, rozstałeś się, też nie pisz. Lepiej
1: jak,
0: nie pisz.
1: Jak już macie do kogoś napisać, napiszcie do nas. U nas przynajmniej kasę można wygrać. Ponad 14 tysięcy.
0: Nie trzeba się
1: wzięcia.
0: Będzie dzielić elegancko.
1: W zabawie za dużo, za mało. SMS za 3,69 7327. Hasło Max. Tak możecie zgarnąć tę kasę.
0: Wydacie ją sobie na przyjemności.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
10: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
9: To dobre cechy charakteru.
10: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
11: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex. Drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Tu się łapie flow.
3: Made my day.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
4: 20 to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć na termometrach w Białymstoku i Łomży. Na niebie przeplatanka chmur i słońca momentami z naciskiem na chmury. Ale póki co na pogodowych mapach Podlasia nie widać opadów deszczu. Za to wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 45 km na godzinę z południowego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie lekko spada. Biometr niekorzystnie wpływa na samopoczucie.
3: RMF Max.
2: RMF Max Podlasie.
5: You

0: tego numeru można się zarazić syndromem tanecznych nóg. To Karol G w RMF Max. A dziś ważna data dla rodziców. 3 czerwca to od dzisiaj, kochani, jeśli wasze dziecko będzie bez kasku jechało na wrotkach albo deskorolce, możecie wy jako rodzic dostać mandat.
1: Zatem trzeba się zabezpieczyć. Teraz wychodzimy już na spacerek i z dodatkowymi butami, z bidonem. Na pewno kask na głowie, potem też go trzeba będzie ponieść. To generalnie spory plecak trzeba mieć ze sobą.
0: Ale wiesz co, gdyby kaski były bardziej twarzowe, no, moglibyśmy nosić je zamiast czapek.
1: Czekam patrząc na twarzowe kaski po
0: na
1: prostu.
0: Na elewację niektórych budynków może i to byłoby nawet konieczne.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money? Nowy

0: Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Mocno. Świeżo.
3: Leć na maksa razem z tym.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
4: Na zegarach 15. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam ponownie i zapraszam na Flash. Przed nami długi weekend. Zanim ruszycie w trasę, przypominamy, dziś wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych. Brawura na drodze będzie surowo karana, za co konkretnie wzrosły kary.
5: Za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole grozi 10 punktów karnych, ale jeśli podczas takiego manewru kierowca stworzy zagrożenie, policjant może dopisać kolejnych 12 punktów. Jeden wybryk może więc oznaczać nawet 22 punkty karne. Punkty to jednak nie wszystko. Za drift można dostać nawet 5000 złotych mandatu.
4: A o zmianach mówił Michał Krasoń.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
4: We Flashu o 15 szybkie informacje dla kierowców. Ruch coraz większy, dłużej postoicie na pewno w okolicach ronda Faustyny Kowalskiej oraz ronda Lussy. Ciasno też na Warszawskiej, Pałacowej, Słonimskiej, Piłsudskiego i tradycyjnie na Ciołkowskiego. Po południu w RMF Max wracamy do Kliniki Pediatrii UDSK w Białymstoku, która świętuje jubileusz 50-lecia swojej działalności. We Flashu o 15 sprawdzamy, jakie wyzwania na kolejne lata działalności stawiają sobie lekarze.
6: Moim takim bardzo sercem wyzwaniowym w kardiologii byłyby ablacje u dzieci, cewnikowania u dzieci. Myśmy co prawda już taki raz ablację wykonali w 2011 roku i myślę, że przy dobrym współpracy, być może w odległej przyszłości, byśmy też chcieli być takim ośrodkiem w tym zakresie.
4: A co jeśli chodzi o endokrynologię?
6: Z panem profesorem właśnie Dzięciołem chcemy wykonać badania molekularne wczesnego rozpoznawania raków tarczycy u dzieci. To jest perełka. Przewidywać raki u dzieci. To jest coś, czego mało kto robi.
4: Mówił szef kliniki Artur Bosowski. Tymczasem białostocki magistrat ruszył z przygotowaniami do nowego miejskiego kalendarza na rok 2027.
7: Uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku.
4: Do 14 sierpnia możecie przesyłać zdjęcia, na których musicie uchwycić zaskakujące kadry i wyjątkowe momenty z życia miasta. Zwycięskie zdjęcia trafią do przyszłorocznego kalendarza. Każdy z finalistów otrzyma też nagrody rzeczowe. A jakie fotografie do tej pory znajdowały się w kalendarzach?
7: Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy dzieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony.
4: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. A na koniec jeszcze szybki news dla rowerzystów. Kręcicie kilometry dla Białegostoku w aplikacji Aktywne Miasta? Jeśli przejechaliście już 5 kilometrów, na parkingu przed Centrum Aktywności Społecznej możecie skorzystać z bezpłatnego podstawowego przeglądu roweru. Akcja potrwa do godziny 18. A mikrofonowe stery przejmuje już teraz Paulina Michta, która przedstawi flash sportowy.
8: Maja Chwalińska melduje się w półfinale wielkoszlemowego French Open. Wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską 7-6, 6-3.
9: Dziękuję bardzo wszystkim kibicom za wsparcie. Dociera to do mnie tak po części, przyznam, i mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki w półfinale.
8: Trwa także pojedynek Sabalenki ze Schneider. Na razie wygrywa Białorusinka. Czas na kadrę. Dziś o 20:45 nasi piłkarze zmierzą się w towarzyskim meczu z Nigerią. Polska grała z Nigerią tylko raz, wtedy przegraliśmy 0-1. Polskie siatkarki po pokonaniu w tiebreaku Belgii szykują się do kolejnego starcia w Lidze Narodów. Jutro o 9:00 zmierzą się z Czeszkami. Jutro z Czechami i USA zmierzą się także polscy koszykarze 3-3, którzy wczoraj przegrali z Mongolią 19-21.
4: W RMF Max Podlasie spoglądamy na aktualne prognozy synoptyków. Popołudnie w regionie z dużą przewagą chmur na niebie. Padać raczej nie powinna, jeśli pokropi, to punktowo. Wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym i bez opadów deszczu. Wieczorem na termometrach wartości poniżej 20 spodziewamy się w Białymstoku 17 kresek. W nocy na termometrach 11. A co jutro? Jutro przygotujcie się na opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 20 kresek.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Razem odliczamy do czerwcówki w RMF Max już po 15.
8: Widać metę i słychać Bibi Rexa i Faithless New Religion. Anka i Fioła, witajcie!

0: dobre tempo, żeby uwijać się z ostatnimi zadaniami w pracy. The Chainsmokers, ale teraz pora na pauzę. No bo tego przegapić byście nie chcieli. Sześć możliwości, sześć odpowiedzi. Jedna z nich na pewno jest właściwa i może sprawić, że będziecie bogatsi o ponad 14 tysięcy złotych. Tak blisko jesteśmy finału.
1: To jest pytanie, czy warto wejść do gry? Czy chcecie ponad 14 tysięcy? Czy jesteście gotowi, żeby zdobyć te pieniądze? 333 razy, czyli 3-3-3. Teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Trzymajcie się mocno. Teraz jeden SMS mnożony jest 333 razy. 7327. Na ten numer hasło Max wystarczy wysłać raz za 3,69, a ponad 14 tysięcy już za godzinę może być twoje.
1: Możesz się wachlować tymi pieniędzmi już w ten weekend. To może być wachlarz ze stówek, nawet z 500 złotówek. Wystarczy tylko wysłać hasło Max na numer 7327.
2: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o Twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który Cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
9: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz.
3: to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Let's go!
16: Don't kill my vibe.
15: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.

0: Łapiemy powoli weekendowy mood. Stobel, Francis Dimmes w RMF Max.
1: Skandal na cały świat. Messi rozebrany, wyobraźcie sobie.
0: No co ty, rozebrali Messiego?
1: Rozebrali 21-metrowego Messiego. Taki duży chłop za ponad 4 300 000 złotych stał w Indiach, 21 metrów, ale się chwiał. W związku z tym musieli go rozebrać, bo był niebezpieczny.
0: Messi nigdy na nogach się nie chwiał, nisko miał środek ciężkości.
1: Natomiast tak zastanawiam się, prawda, bo taki wielki Messi, czy to już skończyła się w tej chwili era wielkich figur typu Jezus, Maryja i tym podobne?
0: Że teraz Świebodzin musi postawić Messiego? Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi.
1: Nie Messiego, tylko lewego. Przecież u nas to lewy powinien stanąć.
0: Ale żadnego posągu chyba lewy jeszcze nie ma, więc na razie małego można postawić.

0: 3 minuty relaksu to Alki Kialit w RMF Max. Ja wiem, że każda minuta przyspieszająca wyjście z roboty przed weekendem jest na wagę złota, ale te chwile warto poświęcić, bo teraz jeszcze złapiecie bonus. Tylko 6 możliwości zostało, a do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych.
1: Potraktujcie tę wiadomość jako pilną, bo albo teraz, albo już na pewno przed długim weekendem nie będzie szansy na te pieniądze. Wysyłacie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. I teraz uwaga, 333, 333. Tyle razy jeszcze przez moment mnożymy każde takie zgłoszenie, więc to tak jakbyście 333 razy weszli do gry teraz.
0: Czysta przyjemność wam o tym mówić, ale złapcie bonus, póki jest aktywny. Jeszcze zdążycie. 7327, hasło Max może sprawić, że po 16 będziesz bogatszy o ponad 14 tysięcy.
1: Czy wchodzisz do gry?
2: Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Quest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: A cappuccino też za 7?
9: Też.
10: A flat white?
9: Też.
10: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
12: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
13: Wbijasz!

0: Kurka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu PowerFit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. PowerFit. Białystok, harcerska 7.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
5: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na Shell.pl.
7: I po reklamie.
8: W RMF Max Podlasie spoglądamy na aktualne prognozy synoptyków. Popołudnie w regionie z dużą przewagą chmur na niebie. Padać raczej nie powinno, jeśli pokropi, to punktowo. Wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym i bez opadów deszczu. Wieczorem na termometrach wartości poniżej 20 spodziewamy się w Białymstoku 17 kresek. W nocy na termometrach 11. A co jutro? Jutro przygotujcie się na opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 20 kresek.
9: RMF Max.
10: RMF Max Podlasie.

0: Eminem w RMF Max. Tymczasem magia w Szczecinie. Mamy własnego Aladyna, który porusza się na latającym dywanie. To jest pan Władysław Stec, wyobraźcie sobie. Pasjonat lotnictwa. Zobaczył kiedyś w internecie filmik, jak za pomocą dmuchaw do liści ktoś stworzył latający dywan, ale wyłączał się po 2 minutach.
1: Boskie.
0: No i wymyślił sam, że będzie jego dywan poruszał się na silnikach elektrycznych, które będą go unosić nad ziemię.
1: I to działa?
0: No działa, żona tylko prosiła, żeby za wysoko nie latał, no bo się będzie o niego bała.
1: No to jak chcecie zobaczyć Aladyna, Szczecin, tam go znajdziecie na szczecińskich ulicach.
0: No, Aladyn.
1: Chociaż tak sobie myślę, jak się dobrze człowiek dogada z dżinem, to i gdzie indziej też można polewitować.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Ercado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Ercado. Drzwi to nasz świat.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Kaufland jest fresh.
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99.

0: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 16. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Szykują się zmiany w badaniach diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy w tej sprawie. To reakcja na szereg apeli organizacji pacjentów. Co dokładnie się zmieni?
3: Zmiany dotyczą czterech ważnych badań: gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia obowiązuje limit finansowania tych badań ponad kontrakt i to ograniczenie dotyczy też pacjentów po leczeniu onkologicznym. I właśnie dla tej grupy ten limit ma zniknąć. Nowe przepisy trafią do 10-dniowych konsultacji. Od połowy czerwca zmiany mają ułatwić lekarzom monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów.
2: Tyle Michał Dobrołowicz. A teraz skrót informacji z regionu. Transport prawie 25 ton niebezpiecznych odpadów zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. W ciężarówce, którą skontrolowano na S61, znajdowały się zużyte i pocięte części do aut oraz zużyte opony. Inspektorzy WIOŚ zakwalifikowali ładunek jako odpad niebezpieczny. Jaka grozi za to kara?
4: Za przewóz z zagranicy odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Dodatkowo organizatorzy nielegalnego transportu muszą liczyć się z karami pieniężnymi za brak zgłoszenia w SENT oraz naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.
2: Informuje Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Od dziś osoby do 16 roku życia jadąc rowerem lub hulajnogą elektryczną mają obowiązek zakładania kasku na głowę. Informujemy o tym od rana w RMF Max. Informujemy też o wspólnej kampanii PKS Nowa i Podlaskiej Policji promującej noszenie kasków. A mają o tym przypominać kursujące po regionie specjalnie oklejone autobusy. W akcję włączają się też podlaskie wordy.
5: To my, rodzice, dziadkowie, dajemy przykład naszym dzieciom, naszym wnukom, jak bezpiecznie poruszać się po ulicach i jakie elementy powinniśmy mieć na swoim wyposażeniu, czyli ten przysłowiowy kask. Niech ten przykład, który idzie od starszych, będzie dla tych młodszych dobrym wzorem do naśladowania. Niech to będzie cenny dar, a nie ciężki obowiązek. Niech to będzie cenny dar bezpieczeństwa, jaki możemy przekazać naszym najmłodszym.
2: Podkreśla wiceszef WORD-u w Suwałkach Karol Korneluk. We Flaszu o 16:00 dobra wiadomość dla rowerzystów. Wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja i ulicy Generała Sikorskiego w Białymstoku powstaje nowa droga rowerowa. Będzie mieć niespełna 2,5 kilometra. Ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku. A na koniec krótka ciekawostka. Czy wiecie, ile mamy łąk kwietnych w Białymstoku? Otóż ponad 142 tysiące metrów kwadratowych. Na terenie miasta zakwitną m.in. łąki bylinowe kolorowe, antysmogowe, jednoroczne łąki motelowe z roślin nektarodajnych, a także pola słonecznikowe. Łąki kwietne znajdują się w 57 lokalizacjach. Pierwsze kwiaty już się pojawiają. Na łąkach bylinowych zakwitają złocienie. Wieczór na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym padać raczej nie powinna. Jeśli pokropi deszcz, to słabo i przelotnie. Na termometrach w Białymstoku będziemy mieć 17 kresek. Noc stosunkowo chłodna, bo temperatura spadnie do 10, maksymalnie 11 stopni. A co jutro? Na jutro szykujemy parasole i wszystkie inne przeciwdeszczowe gadżety. Na słońce raczej nie liczcie. Przez cały dzień meteorolodzy zapowiadają deszcz. Na termometrach max 20.
6: Wszyscy czekali na tę chwilę. Minęła czwarta.
7: RMF Max, hity na maksa.
6: Dlaczego pierwszą rzeczą, którą zrobicie dziś po pracy, wracając do domu, będzie przesuwanie lodówki?
8: O tym za moment, nigdzie nie odchodźcie, a na drogę mamy dla was męskie granie czy milki i Just the Way You Are. Anka i Fioła z Hello.

0: od razu się przyjemniej wraca z pracy do domu, co Just the way you are in Milky w RMF Max. Dlaczego pierwszą rzeczą po powrocie do chaty dzisiaj będzie w waszym wykonaniu odsunięcie lodówki od ściany? Bo można zaoszczędzić masę kasy. Słuchajcie, lodówka, jeżeli ma niewłaściwą wentylację, może wygenerować wam o wiele większy rachunek za prąd.
1: No, widzicie, podpieranie ściany jeszcze nikomu nigdy naprawdę nie weszło na dobre. Lodówce nawet też nie, no więc trzeba ją odsunąć.
0: Przeładowana też nie jest dobra, bo gdy nie ma wentylacji wewnątrz i powietrze nie ma odpowiedniej cyrkulacji, to wtedy też generuje wyższe rachunki.
1: Aha, czyli przeładowana lodówka to jest cichy podżeracz prądu, tak?
0: Tak, dlatego warto nocą czasem zajść i zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza w lodówce.
1: Tak, dla nocnych podżeraczy.

0: chciałam ciebie więcej. Roxy White 2115 w RMF Max. No teraz to my też już chcemy więcej. Więcej od Mai Chwalińskiej. No bo jest już w półfinale turnieju Rolanda Garrosa. Dzisiaj po awansie w wywiadzie powiedziała: szczerze mówiąc, to ja nie wiem, co się dzieje.
1: No cudownie karmi się tym spontanicznym sukcesem Mai. Trzymamy dalej za nią kciuki, ale też za tego finalista albo finalistkę, który być może zaraz zgarnie ponad 14 tysięcy złotych. Finał zabawy, za dużo, za mało. To u nas za moment.
2: Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Pomidor malinowy leżał dziś na stole i pękał wręcz z dumy. Ja tu gram główną rolę. Ogórek się obruszył, cebula aż zbladła, bo cała rodzina tylko pomidory jadła. Ktoś posolił lekko, dodał trochę śmietanki, a wszyscy zajadali, aż trzęsły się firanki. Tylko teraz z aplikacją Arhelan pomidor malinowy jedynie 6,99 za kilogram. Cena bez aplikacji 7,99. Limit maksymalnie 3 kg na aplikację. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
9: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
10: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.
16: I hity pod same drzwi.
17: For free.
16: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: krążyli, ale wokół właściwej odpowiedzi. Finaliści dotychczas w zabawie za dużo, za mało. Tylko 6 możliwych odpowiedzi zostało. Czas na wielki finał.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jeszcze przed długim weekendem wygrać ponad 14 tysięcy złotych, no to jest dopiero szczęście. A jest na to szansa, bo już wybraliśmy numer telefonu do finalisty albo finalistki.
0: Halo. Halo, dzień dobry, tu radio. Radio RMF Max się kłania. Dzwonimy w finale zabawy Za dużo, za mało. Jak masz na imię? Witaj.
3: Małgorzata.
2: Małgosiu, cześć. Czy ty już rozpoczęłaś długi weekend? To jest pierwsze pytanie.
3: No tak.
0: Jaki plan?
3: Jutro urodziny mam. Wow. Jakieś grillowanie będzie.
2: No, czyli powiedziałabym klasyczek. My dzwonimy do ciebie z informacją, że za chwilkę możesz zgadnąć, ile pieniędzy mamy na naszym koncie i wtedy my tobie te pieniądze po prostu przelewamy.
3: No to fajnie.
0: Jest tylko 6 możliwości. 6 możliwych kwot, więc masz spore szanse. Uważaj. 14 481 zł to za mało.
2: A 14 488 zł to już za dużo. Strzelasz w tym momencie co do złotówki, ile mamy pieniędzy na naszym koncie. I jeśli to się zgadza, te pieniądze są twoje.
0: Typuj, tylko 6 opcji. Na którą się decydujesz? 14 484 złote. No.
2: Na co byś wydała te pieniądze?
3: Na wycieczkę za granicę.
0: No to sprawdźmy. 14 484 złote.
4: Za dużo!
2: Za dużo!
0: Gosiu, za dużo!
2: Byłaś tak blisko!
0: Dwie możliwości zostały, ale...
2: Gosia, jak rozumiem, grasz dalej.
3: No, oczywiście.
2: No, czyli wysyłamy SMS-y. Trzeba próbować.
0: Próbuj, graj, bo jak widać, no już tak blisko byłaś, a może jeszcze się uda. Dziś 500 zł jako nagrodę pocieszenia mamy dla ciebie.
3: No, tak fajny prezent i tak.
2: No właśnie! I o to chodziło. Super. I wszystkiego dobrego do tego jeszcze na urodziny.
3: Dziękuję ślicznie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: I co teraz? Co teraz, można się zapytać? No, z pieniędzmi wracamy do was znowu od poniedziałku. A jak?
0: Znacie nas, przecież tak byśmy was nie zostawili. 12 to 12.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: wszystkie nowości sprawiają, że ten długi czerwcowy weekend udziela się nam już wszystkim. MGK i Wiz Khalifa w RMF Max, ale zanim weekend wystartuje, wieczorem mecz Polska-Nigeria. Po porażce z Ukrainą wszyscy jesteśmy pełni obaw, choć mam wrażenie, że sukcesy Mai Chwalińskiej sprawiają, że co by dzisiaj na Narodowym się nie wydarzyło, chyba humoru nam piłkarze nie są w stanie popsuć.
1: Roland Garros nam po prostu dzisiaj zrobił humor, no i oczywiście wizja tego, że długi weekend przed nami, który z przyjemnością z wami spędzimy także w piątek. Słyszymy się już od godziny 7 rano.
0: Anka Fiołas, dzięki za wspólną środę.
1: Pa! RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Polecam wam bity tego gościa, Daydream Affiliate, nasze odkrycie w RMF Max. Playback czeka na wasze głosy i debiut w tym tygodniu. Do tego lecimy, głosujecie na rmfmax.pl.
3: Ekstra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
14: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
16: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
18: Oszczędzam.
19: O, a ile?
18: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
20: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: bonsmedia.pl. Bons Media Expert, taniej masz.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Wieczór na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym padać raczej nie powinna. Jeśli pokropi deszcz, to słabo i przelotnie. Na termometrach w Białymstoku będziemy mieć 17 kresek. Noc stosunkowo chłodna, bo temperatura spadnie do 10, maksymalnie 11 stopni. A co jutro? Na jutro szykujemy parasole i wszystkie inne przeciwdeszczowe gadżety. Na słońce raczej nie liczcie. Przez cały dzień meteorolodzy zapowiadają deszcz. Na termometrach max 20.
1: Hity na maksa!
2: RMF Max Podlasie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu Power Fit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. Power Fit. Białystok, harcerska 7.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Podlasie 97,5 FM.
18: Na zegarach 17. Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na flesz i pogodę. Zapraszam, Marta Tyka. Do momentu, kiedy ceny będą wysokie na rynkach światowych, do tego momentu utrzymywany będzie pakiet CPN, deklaruje minister energetyki Miłosz Motyka. Na razie CPN, czyli pakiet ceny paliw niżej, ma obowiązywać do 15 czerwca. Co potem?
19: Ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze, i choć jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN.
18: Miesięcznie program CPN kosztuje budżet państwa 1 600 000 000 zł. A teraz skrót informacji z regionu. 34-latka, który z budowy próbował ukraść paczki ze styropianem, zatrzymali na gorącym uczynku białostoccy policjanci. Przypadkowy świadek zauważył, że ktoś z terenu budowy przerzuca przez płot duże kartony, a obok zaparkowany jest bus. Zanim przyjechali mundurowi, złodziej zdążył przerzucić 14 paczek styropianu. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży. Grozi mu 5 lat więzienia. Po południu w RMF Max już zdecydowanie przyjemniejszy temat. Białystok oczami mieszkańców. Ruszył nowy miejski konkurs fotograficzny. Może wziąć w nim udział każda pełnoletnia osoba. Musicie tylko uchwycić zaskakujące kadry i wyjątkowe momenty z życia miasta.
20: Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13-kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek.
18: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Zwycięskie zdjęcia trafią do przyszłorocznego kalendarza miejskiego. To warto wiedzieć z RMF Max. Michelin docenia białostockich restauratorów. Aż 5 restauracji znalazło się w przewodniku Michelin Polska 2026, najbardziej prestiżowym przewodniku gastronomicznym na świecie. Białystok znalazł się w nim po raz pierwszy. Na tle takich polskich miast jak Bydgoszcz, Kielce, Lublin, Łódź, Olsztyn, Toruń, Rzeszów czy Szczecin, stolica Podlasia okazała się najlepsza. Listę restauracji, które znalazły się w przewodniku, znajdziecie na białystok.pl. A na koniec jeszcze krótko o sport. Dziś ważny mecz dla trzecioligowego ŁKS-u Łomża. Zawodnicy zagrają w meczu barażowym o drugą ligę.
0: A jest to mecz ważny, bo ŁKS kilka dni temu otrzymał decyzję od PZPN-u o braku przyznania licencji na grę w drugiej lidze. Zespół jednak się odwołał, a licencja w ponownym postępowaniu została przyznana. Łomżanie zmierzą się dziś z Górnikiem Polkowice. Jeśli wygrają, wówczas zagrają w dwumeczu z Sokołem Kleczew. Początek spotkania na stadionie w Łomży dziś o 19:26, co ma symbolizować rok utworzenia łomżyńskiego klubu.
18: Informował Robert Bońkowski.
1: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
18: W RMF Max Podlasie czas na aktualne prognozy synoptyków. Na wieczór meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Zachmurzenie ma być umiarkowane, więc są możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, a nawet krótkie momenty ze słońcem. 17 stopni zobaczymy wieczorem na termometrach w Białymstoku, w nocy 11. A co jutro? Jutro chmury i deszcz. No ale pamiętajcie, ten deszcz jest nam potrzebny. Na termometrach maksymalnie 20.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: Hity na maj. Dzień dobry, 4 minuty po 17. Ja trochę zmokłam, a ty?
4: Ja nie.
2: Bo ty byłeś w pracy wcześniej. I to jest nagroda dla ludzi, którzy są w pracy wcześniej.
4: Kto wcześniej jest w pracy, ten wychodzi później.
2: I jest suchy.
4: I jest suchy przy okazji. Więc u nas co będzie w kanale nadawczym? Sucho, kochani. Dziękujemy.
2: To na pewno.
4: Filip Kliber.
2: Justyna Borycka, Justin. A to Justin Bieber, tak jest. I Nicki Minaj. Przedstawili się ładnie.
4: No, oni są kulturalni.
2: No tak.
4: Moi ludzie.

Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No, takie ćmy jak my, czyli Kliber i Borycka. 11 minut po godzinie 17. To jest kanał nadawczy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: I to wcale nie jest takie bez sensu, bo my trochę jesteśmy ćmy, bo przychodzimy do pracy na godzinę 17. Także coś w tym jest. Ale na pewno to, że nie jesteśmy jedyni. No i w zasadzie może się dowiemy, co tam u was słychać, jak u was z pracą i nie pracą. Co robicie w długi weekend?
0: No bo się zbliża, no bo nadchodzi. Pewnie niektórzy już zaczynają ten długi weekend teraz.
2: Tak,
0: ale
2: jest.
0: Wiemy też, że niektórzy ten weekend będą zupełnie inaczej spędzać. Napiszcie nam na Messenger RMF Max, co planujecie w długi weekend.
2: I my potem zrobimy z tego piosenkę oczywiście. I potem ją wam wyślemy, żebyście mogli się też pośmiać i powysyłać swoim znajomym. No bo pośmieszkować z RMF Max to zawsze jest fajnie. Messenger, dajcie znać, co robicie w długi weekend.
0: Brzuchy was będą boleć od śmiania. RMF Max. You make me feel alive again.

0: Save My Love, same wzruszenia, ale też nóżka trochę chodzi i bardzo dobrze o tej porze, 21 po 5, tutaj RMF Max, a wydajcie znać na naszym Messengerze, to znaczy na swoim Messengerze, tylko wybieracie RMF Max i piszecie do nas, co będziecie robić w długi weekend, bo my już szykujemy z tego piosenkę i jeszcze można się załapać.
1: Będą piosenki na pewno o Maji Chwalińskiej, która awansowała do półfinału Rolanda Garo i tym razem wiemy już, że nie zagra z Areną Sabalenką, bo Arena odpadła,
0: umiemy cieszyć się z czegoś nieszczęścia, nie?
1: Wiemy, że zagra z Janu Schneider. Bardzo celowo ominąłem ten temat, nie cieszymy się wcale, nie, w ogóle nie, w ogóle się nie cieszymy, że Janu Schneider.
0: No, ale to skupmy się na Mai może. Maja Chwalińska naprawdę idzie jak burza i trzymam kciuki mocno, żeby poszło jej dobrze, no.
1: Ja trzymam kciuki przede wszystkim, bo patrząc na moje umiejętności tenisowe, to zagrałbym co najwyżej w pucharze Rolanda McDonalda. A nie w Roland Garros.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
2: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
3: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
2: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
3: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
2: A papierologia?
3: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
2: Serio? To dawaj kontakt.
3: Promień Energii. 530 944 444.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: My też nie spadamy. My jesteśmy na pewno do godziny 20, a potem potem się zobaczy, jak to na imprezie, nie?
1: No właśnie. Tak, plany bywa. Takie mamy. Metzner i Gotham za nami w RMF Max i w sumie do tej deszczowej już na pewno, gdzie niegdzie pogody w Polsce to całkiem nieźle pasuje. Jest to też dobra opcja, żeby dziś zamknąć się w domu i meczek obejrzeć.
0: Bo dzisiaj gra Polska z Nigerią i to oznacza, że mamy dwie wiadomości. Dobrą, Polska gra z Nigerią.
1: I złą, Polska gra z Nigerią.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.

0: Pada deszczek kapu-kap, Taylor Swift sobie gra, no i tak to się kręci, słuchajcie, w RMF Max.
1: Szukałem rymu, przysięgam, że szukałem rymu, ale mówię...
0: Taki był to troszeczkę częstochowski, słuchajcie. W Częstochowie, ale w sumie to w całej Polsce, mokro i burzowo będzie w ten długi weekend, więc akurat tu nam pogoda nie do końca chyba pyknie.
1: A, bo nie chciała akurat. Ale zostańcie, żeby posłuchać tej najbardziej aktualnej prognozy pogody i za chwilę piosenka o długim
0: tak
1: weekendzie.
2: Reklama. Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie, tylko z aplikacją. Majonez napoleoński 750 gramów, Mosso jedynie 12,99. Jajka klasy M 15 sztuk, tylko 9,99. Ziemniak jadalny wczesny, jedynie 2,49 za kilogram. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Arhelan, tanio, blisko, mój sklep.
3: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS.

0: Krakowska 31. Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sat Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sat Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. satkarting.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz powód do świętowania? Sala Bankietowa Polka przy ulicy Paderewskiego 8A to miejsce, w którym wydarzenia nabierają wyjątkowej energii. Wesela, studniówki, imprezy firmowe, urodziny, chrzciny, komunie. Każdą okazję zamieniamy w niezapomniane przeżycie dzięki stylowym wnętrzom, doskonałej kuchni i perfekcyjnej organizacji. Podpisz umowę do końca czerwca i zyskaj wyjątkową niespodziankę finansową. Zadzwoń i zarezerwuj termin. Sala Bankietowa Polka. Elegancja, emocje i perfekcja w każdym detalu.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu.
11: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: W RMF Max Podlasie czas na aktualne prognozy synoptyków. Na wieczór meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Zachmurzenie ma być umiarkowane, więc są możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, a nawet krótkie momenty ze słońcem. 17 stopni zobaczymy wieczorem na termometrach w Białymstoku, w nocy 11. A co jutro? Jutro chmury i deszcz. No ale pamiętajcie, ten deszcz jest nam potrzebny. Na termometrach maksymalnie 20.

0: No nie ma się do czego przyczepić. Fajną piosenkę zrobiły Zara Larsson i Pink Panther z nami w RMF Max, ale my też fajną zrobiliśmy.
1: Bo my umimy, my mamy dwie ręce i nimi piszemy. Tak. I wy wysyłaliście nam wiadomości.
0: I buzie mamy i nimi mówimy.
1: Nieważne. No. Mamy przy okazji też wiadomości od was na naszym Messengerze RMF Max. Co będziecie robić w długi weekend i o tym właśnie powstała ta piosenka, więc super, że z nami jesteście, bo to jest piosenka o was. Zróbcie teraz głośniej, po prostu.

0: Sheeran gra w RMF Max jeszcze przed 18. Szybka zagadka. Jak przyniosłam dzisiaj do pracy bułkę z twarogiem, a Filip nie może jeść twarogu, to kto zje całą bułkę?
1: Jak myślicie? Bo ja mam pewne typy, ale nie będę nic zdradzał. Ale no, to cóż, jeszcze nie jest zagadkowa środa. To jeszcze
0: nie. Zagadkowa absolutnie. Środa będzie trudniejsza oczywiście, no tam się trzeba będzie trochę wykazać, a szczegóły oczywiście po 18.
1: Super się tego słucha, kiedy jedziecie samochodem i zastanawiacie się wtedy całą rodziną, co oni znowu wymyślili, albo jak słuchacie akurat w pracy, co to jest? Koniecznie zostańcie z RMF Max i posłuchajcie Zagadkowa Środa po godzinie 18.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu Power Fit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. Power Fit. Białystok, Harcerska 7.
6: Odkryj wyjątkowy świat Taranko, gdzie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze sukienki na każdą okazję i luksusowe dodatki, które podkreślą Twój styl. Nowa kolekcja już dostępna. Odwiedź butik Taranko w Galerii Jurowieckiej, poziom 0. Taranko. Bądź niezapomniana. Be an icon.
7: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
14: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
13: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
14: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
13: A papierologia?
14: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
13: Serio? To dawaj kontakt.
14: Promień Energii. 530 944 444.
15: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Podlasie, pora na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Są kolorowe parasolki, będą żurawie. 11 czerwca nad ulicą Kilińskiego w Białymstoku pojawi się nowa instalacja. Pojawi się ona w ramach inauguracji festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki. W RMF Max sprawdzamy, co przygotowano w ramach festiwalu.
1: W ramach festiwalu wystawy, wykłady, koncerty. Zaczynamy Arkadię Europy wystawą w Domu Kultury Śródmieście. Będzie premiera dwóch obrazów odkrytych przez historyka Konrada Niemiry w Muzeum Narodowym, a obrazy przypisywane są autorstwu Mirysa, nadwornego malarza Branickiego, i były zainstalowane w Pałacyku w Choroszczy.
0: Będzie też coś dla osób, które lubią spędzać czas na świeżym powietrzu.
1: W sobotę zapraszamy wszystkich mieszkańców na chwilę oddechu, piknik barokowy od godziny 11 w ogrodach Branickich z koszyczkiem przy muzyce barokowej. W wielu atrakcjach dla dzieci, rodzin można spędzić bardzo sympatycznie czas i przenieść się do tej atmosfery XVIII wieku.
0: Opowiadał dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bukłago. Festiwal potrwa 4 dni i jest imprezą towarzyszącą zbliżającym się Dniom Białego Stoku. A te rozpoczną się 19 czerwca.
2: Imprezy towarzyszące, Festiwal Barokowo-Ogrodowy Sztuki 12-14 czerwca i Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich 24-27 czerwca. Spodziewamy się jak zwykle też gości z zagranicy, z naszych zaprzyjaźnionych miast, z którymi mamy podpisane umowy, ale przede wszystkim oczekujemy na liczne przybycie naszych mieszkańców, aby razem świętować.
0: Mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski. Muzycznymi gwiazdami święta będą Bryska, Oskar Cems i Pektus, a także Ania Dąbrowska. Biegną, rywalizują i pomagają. W weekend 13 i 14 czerwca Stadion Lekkoatletyczny imienia Wojciecha Nowickiego oraz tereny wokół Zwierzyńca staną się areną sztafety Plum Ekiden. To wydarzenie, które od lat łączy sport z charytatywnym przesłaniem. W RMF Max sprawdzamy, na co pójdą pieniądze zebrane podczas biegu.
3: Tak jak w zeszłym roku, jak 2 lata temu i tak samo będzie w tym roku, przekazujemy to właśnie Fundacji Koliber. Udało nam się w trakcie tej sztafety Plum Ekiden zebrać już ponad 270 tysięcy, więc myślę, że z tym, co uda nam się zebrać na tegorocznej sztafecie, przekroczymy już te 300 tysięcy.
0: Mówi szef Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński. 13 czerwca świętować będzie też Łomża. W ramach Dni Miasta na muszli koncertowej wystąpią Maggie Verdi z Piękni i Młodzi oraz zespół Boys.
4: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na czwartek. No, wszystko wskazuje na to, że czeka nas pogodowy miszmasz. Zachmurzenie ma być umiarkowane, więc słońce powinno się pokazywać na horyzoncie, ale meteorolodzy prognozują też opady deszczu, no i tych opadów trzeba się spodziewać praktycznie przez cały dzień. A czego spodziewamy się na termometrach? Te w Białymstoku i Łomży pokażą maksymalnie 20 kresek. Wiatr powieje słabo, chwilami umiarkowanie.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: Dobry wieczór wszystkim. Dzień dobry, wspaniały dzień, bo dzisiaj niby środa, czujemy się jakby był piątek. 3 minuty po godzinie 18, kanał nadawczy też w dobrych humorach. Filip Kliber.
6: Justyna Borycka, a to już Tame Impala i Jenny. No to kto zaczął długi weekend, to teraz robi głośne au i lecimy sobie tam, gdzie chcecie. Dokładnie.
5: Musiałem
6: tak
5: to zrobić.
6: A kto w pracy, no to my tutaj też jeszcze w robocie do 20, także damy radę, będzie dobrze. Za chwilę rusza zagadkowa środa. A teraz można dać głośniej, bo jedzie.

0: Ale się do tego bawiło na stadionówce, co? To Alor Sądons na 9 po 18.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Dobra, zanim zagadka, to żadne alors, tylko alors.
0: Dobra,
2: Musiałam, bo jak ktoś na przykład się zbulwersował teraz przed głośnikiem, to po co stresować się, tak? My wszyscy wiemy, jak to powinno być i tak będzie.
0: Mówi się alors, a nie alors.
2: Dokładnie. A zagadka jest na dzisiaj taka, słuchajcie i skupcie się, bo trzeba będzie rozwiązanie nam podać przez Messengera RMF Max z głosówką. Uwaga! Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
0: Teraz nagrajcie głosówkę z odpowiedzią i wyślijcie ją na nasz Messenger RMF Max. Messenger. Jeżeli coś wam chodzi po głowie. Jesteśmy ciekawi waszych odpowiedzi?
2: Tak jest, no szukamy rozwiązania dzisiejszej zagadki. Zabawcie się trochę z nami, bo już weekend się zaczął. Przypomnę szybciutko, Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
0: Messenger RMF Max, czekamy na wasze głosówki.

0: Tak, to Filip Kliber śpiewa razem z Bledką.
1: Sorki beborki, 20 po 18.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Także to jak najbardziej się zgadza. I u Bledki, i w zagadkowej środzie, bo faktycznie na rozwiązanie wcale nie jest tak łatwo wpaść. Przypomnę zagadkę. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
1: Mamy rozwiązanie na naszym messengerze RMF Max. Posłuchajcie.
3: Odpowiedź jest oczywista. Był weganinem.
1: No nie jest taka oczywista, jak się okazuje.
0: Nie jest. Nie był ani wegetarianinem, ani weganinem. Nie takiej odpowiedzi szukamy, a sporo ich przyszło.
4: Na tego grilla to chyba zaprosiła jakiegoś cudzoziemca. No jak można nie lubić ogórków kiszonych, kaszanki, kiełbasy?
1: No my też tego nie rozumiemy, ale nie, to nadal nie jest poprawna odpowiedź. Ale mamy jeszcze jedną odpowiedź.
5: Jeden gość się nie najadł, bo nie było chleba. A przecież mama mówiła, jedz z chlebem, bo się nie najesz.
1: Ja bym chciał to w ogóle uznać, ale
0: czy
1: nie
0: możemy. Czy my wszyscy mamy tę samą mamę? Ja nie wiem. Ja się zawsze nad tym zastanawiam, jak jest dzień mamy. Nasze są. Przypominam zagadkę jeszcze szybciutko, bo cały czas szukamy poprawnej odpowiedzi. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych, przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny.
1: Nagrywajcie, nagrywajcie swoje odpowiedzi na Messenger RMF Max.
6: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
7: Polecam wam bity tego gościa, Daydream Affiliate, nasze odkrycie w RMF Max. Playback czeka na wasze głosy i debiut w tym tygodniu. Do tego lecimy, głosujecie na rmfmax.pl.
2: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
6: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
2: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: I po reklamie.

0: Bonsai Magnetic w RMF Max. Robi się tajemniczo?
1: Bardzo.
0: Odjeżdża zagadka.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
3: Może dlatego?
4: Jeden się nie najadł, ponieważ jest na diecie keto.
0: Była już propozycja, sprytne, że wege, że wegetarian i keto.
3: Nie chodzi o dietę. Nie chodzi o dietę. Być może chodzi o to.
5: Ta jedna osoba, która została głodna, była grillmasterem i oporządzała grilla i po prostu nie miała kiedy zjeść.
0: Wiemy, że tak bywa, że jak się tego grilla robi, to się je jako ostatnie po prostu zimne kiełbasy, ale to nie o to chodzi.
6: A mi się wydaje, że tu chodzi o Anię, bo jeżeli jeden uczestnik wyszedł głodny, to na pewno organizator, bo wszyscy się najedli i byli szczęśliwi, a biednej Ani już nawet nic nie zostało, ani kawałka ogórka.
3: No to dobre jest czy niedobre?
0: Niedobre.
3: Niedobre jest.
0: Ale szkoda mi Ani też, bo robić grilla na 8 osób to już jest wyczyn.
3: Ania.
6: Odpowiedź na zagadkę. Jeden z gości był niemowlęciem.
0: Niedobre, ale fajne. Podoba mi się to rozwiązanie. Jeszcze szukamy poprawnego, więc szybko przypominam zagadkę. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych, przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
3: Dlaczego? Piszcie na Messenger RMF Max. Dlaczego?
2: RMF Max. RMF Max.
3: Dlaczego?

0: Wreszcie. Ale żeście oszaleli naprawdę na tym Messengerze RMF Max. Nie możemy się odkopać we wszystkich głosówkach, ale finał już niebawem.
1: 18.40, czekajcie na niego, finał już za chwilę.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?

0: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
1: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.

0: I just need something that's real.
1: Jak działać? To na maksa.
2: Hit za hitem.
1: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
3: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na czwartek. No, wszystko wskazuje na to, że czeka nas pogodowy miszmasz. Zachmurzenie ma być umiarkowane, więc słońce powinno się pokazywać na horyzoncie, ale meteorolodzy prognozują też opady deszczu, no i tych opadów trzeba się spodziewać praktycznie przez cały dzień. A czego spodziewamy się na termometrach? Te w Białymstoku i Łomży pokażą maksymalnie 20 kresek. Wiatr powieje słabo, chwilami umiarkowanie.

0: 10 minut do godziny 19, czas najwyższy ją rozwiązać.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Zagadkę, nie godzinę, ani związki zawodowe.
0: Ani przy okazji supeł gordyjski.
2: Tak jest. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. 8. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Pytanie brzmi, dlaczego? Odpowiedzi, no już ze 200 się pojawiło na Messengerze RMF Max. My tak na bieżąco klikamy, odsłuchujemy, ale tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Pojawiły się propozycje, że tam gastrolog, że zęby, no generalnie takie medyczne,
0: migdałki.
2: Że to pies. Bardzo mi się podobała też odpowiedź, że głodny miał na nazwisko po prostu.
0: Głodny, tak.
2: I żałuję, że sama na to nie wpadłam, bo to jest fantastyczne rozwiązanie tej zagadki, ale nie. Rozwiązanie jest jedno.
3: Jeden z gości nie przyszedł na grilla i dlatego był głodny.
4: Chyba jeden gość nie przyszedł na grilla.
5: Bo jeden z gości nie przyszedł.
6: Jest głodny, ponieważ nie pojawił się na imprezie.
7: Gość się nie najadł, ponieważ w ogóle nie przyszedł.
8: Gość był głodny, bo nie przyszedł na grilla.
9: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Kochani, oczywiście, nawet dzieci to wiedzą.
2: Że nie przyszedł na gila, no.
0: Że nie przyszedł na gila. A
2: wszystko
0: wiadomo,
2: jasne.
0: Zjadłby gila, to by nie był taki głodny. Zawsze mi tak mama powtarzała. Co, głodny jesteś? Gile, że gile jesz? No, grilla se zjedz, a nie.
2: Kochani, wspaniała to była przygoda, nie zapomnimy jej nigdy. Zagadkowa środa wróci za tydzień. A to Eben i Holo. Od tego klikania już mi się halo. Po prostu, wiecie.
0: Na halo, wiadomo, puszczamy Ebena. 8 do 19. Halo.

0: I jedziemy, panie i panowie. Jedziemy do weekendu. Gipsy
1: Bean. Trzema Niemcami jedziemy.
0: Trzema Niemcami, czterema, iloma chcecie. Gipsy Bean już kończy, jest 9.3.
1: Nieważne ile jest, słuchajcie. Ważne, że za chwilę będzie godzina 19, a po 7 u nas do rozdania bilety na Strefę 57 i na Festiwal Ekipy. Oba wydarzenia w najbliższą sobotę w Krakowie. Kto chce się wybrać, zostańcie z RMF Max. Będą szczegóły po 7.
0: Dziękuję, Justynko, że jesteś.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: I po reklamie.

0: na maksa. Podlasie 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Kask to nie dodatek, to ochrona zdrowia i życia. W Polsce obowiązują już przepisy nakładające obowiązek noszenia kasku ochronnego przez osoby do 16 roku życia podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną.
2: Noszenie kasku podczas jazdy czy hulajnogą elektryczną, czy rowerem, czy innym środkiem transportu, nawet po 16 roku życia, jest koniecznością.
3: Co grozi za to, jeżeli tych kasków te osoby nie będą miały na sobie?
2: Musi liczyć się z mandatem karnym, ale wolałbym, żebyśmy nie rozmawiali na temat konsekwencji w postaci mandatu nakładanego na opiekunów, a skupili się właśnie na tym, żeby zrobić wszystko, żeby dzieci, które jeżdżą czy to hulajnogami, czy rowerami, były po prostu bezpieczne.
1: Mówił rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa, z którym rozmawiał nasz reporter Robert Bońkowski. Monitoring i zamki elektromagnetyczne okazały się nieskuteczne. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalny salon gier hazardowych w Łomży.
4: W lokalu prowadzona była selekcja wchodzących klientów, do której wykorzystywano monitoring oraz zamki elektromagnetyczne zwalniane zdalnie przez obsługę. W wyniku kontroli lokalu mundurowi zabezpieczyli 6 automatów do gier, 2600 zł, telefon komórkowy oraz notatki dotyczące rozliczeń za gry. Obecna na miejscu 41-letnia kobieta obsługująca lokal usłyszała zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Za pomocnictwo w urządzaniu gier na automatach wbrew przepisom grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 3.
1: Wyjaśnia Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Tymczasem Klinika Pediatrii UDSK w Białymstoku świętuje swoje 50. urodziny. Taki jubileusz to okazja do wspomnień, podsumowań, ale też do pochwalenia się najnowszymi osiągnięciami. Szczególne miejsce w działalności kliniki zajmują nowatorskie badania nad cukrzycą typu pierwszego, jedne z najbardziej zaawansowanych w Polsce.
5: W sierpniu ubiegłego roku rozpoczęliśmy pierwsze w Europie i wydaje mi się, że pierwsze na świecie badania dotyczące wczesnego wykrywania cukrzycy u dzieci, ale spojrzenia na tą cukrzycę z perspektywy procesu immunologicznego.
1: Co to oznacza?
5: A więc wykrywamy pacjenta, określamy duże ryzyko na podstawie 2 lub 3 przeciwciał przeciwwyspowych i wówczas zastanawiamy się, jak zmienić życie tych pacjentów, co z tym pacjentom możemy zaoferować poza dietą, psychologiem, zmianą trybu życia, ale przede wszystkim właśnie immunoterapia.
1: Wyjaśnia szef kliniki Artur Bosowski. A na koniec przenosimy się do Wasilkowa. Zdolni uczniowie z klas od 4 do 8 szkół podstawowych mogą składać wnioski o stypendia naukowe, artystyczne i sportowe. W przypadku stypendiów naukowych trzeba mieć średnią ocen co najmniej 5.0, w pozostałych przypadkach 4.0. Trzeba też mieć osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta do 30 czerwca.
0: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
1: Czwartek na Podlasiu z pogodą w przysłowiową kratkę. Meteorolodzy prognozują zachmurzenie umiarkowane. Do tego spodziewamy się też opadów deszczu. No i tych opadów trzeba się spodziewać praktycznie przez cały dzień. Wartości na termometrach identyczne jak w ostatnich dniach. W Białymstoku i Łomży spodziewamy się maksymalnie 20 kresek. Wiatr nie powinien dokuczać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie. Piątek też ma być deszczowy.
6: Pięć minut po godzinie 19, czas, żeby w końcu rozdać bilety, bo to jest kanał nadawczy, a my tutaj mamy rozdawać bilety. Taki mamy nakaz.
7: Taki mamy nakaz, tak nam tutaj wysłali, no to my chętnie was wyślemy na imprezy, które już w tę sobotę, w długi weekend. Strefa 57 albo festiwale ekipy. Ty wybierzesz.

0: Najlepsze rozpoczęcie długiego weekendu to właśnie tutaj, właśnie w RMF Max, ale Farben i kawałek Body Talk na 13 minut po godzinie 19. Ale buja! I
1: ale
0: będzie
1: buja.
0: Bujać.
1: No. Buja, pobuja buja, też pobuja. W sobotę. I to
0: napisz,
1: słuchajcie, dwa super wydarzenia się szykują. Podkrakowskie, Przytkowice, tam Strefa 57 i absolutnie oldschoolowa raperska impreza. Będzie PZ, Kękę, Paluch, Problem. Wszystko co na P najlepsze tam będzie, na pewno. Ale będzie też festiwal
0: Piątek.
1: Ekipy w Tauron Arenie. W sobotę. Oba wydarzenia.
0: Chodziło mi na P.
1: Tak, no więc ponieważ na oba się nie można wybrać, to można się wybrać na jedno, które będziecie chcieli. To się okaże w finale naszej zabawy, ale najpierw trzeba się do niej zgłosić na Messengerze RMF Max.
0: Napisz, jaką miałbyś ksywę, gdybyś był raperem. Czekamy
1: proste.
0: Na zgłoszenia? Proste, że tak. Albo to może być twoja obecna ksywa, przecież nie oceniamy, tak?
1: A może jesteś, raperem tak naprawdę dla swoich przyjaciół też i oni cierpią z tego powodu.
0: Może masz ksywę na P?
1: Może masz.
0: Może się okazać. Napisz na Messenger RMF Max najpierw i zgłoś się do zabawy, jaką miałbyś ksywę, gdybyś był raperem.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: To szybciutko jeszcze przypominamy. Festiwal Ekipy w Tauron Arenie w sobotę, a Strefa 57, tam raperska impreza.
0: W sobotę.

0: A będą bilety. Bilety w jedną stronę do strefy 57, gdzie PZ zagra w sobotę. Bilety na festiwal Ekipy. To wszystko za chwilę w RMF Max. Zgłaszacie się póki co na Messengerze swoimi ksywkami raperskimi, więc można jeszcze się tutaj dopisać.
1: Przenieśmy się do kultury wyższej. Porozmawiajmy o rzeczach inteligentnych,
0: tak,
1: prawda? Został opublikowany ranking uczelni wyższych i został ten ranking ponownie zdominowany przez uczelnię Harvard. Natomiast z minusów cały czas brakuje mojej ulubionej szkoły, mojej alma mater, czyli Wyższej Szkoły Gotowania na Gazie.
0: O, i mojej też. Wyższej Szkoły tego i owego też nie widzę.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Polecam wam bity tego gościa, Daydream Affiliate, nasze odkrycie w RMF Max. Playback czeka na wasze głosy i debiut w tym tygodniu. Do tego lecimy, głosujecie na rmfmax.pl.
3: Hop, Benz, Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Good Boys w RMF Max. No i jest dobry chłopak z nami. Cześć, Michał.
1: Siemano, Michał.
2: Jest Michał. Michał, jaką miałbyś ksywę, jakbyś był raperem?
3: Golon.
2: Golon.
0: Dlaczego Golon?
3: Golonka, ulubione danie.
2: A, to wiadomo.
0: No, z miłości do golonki tak zostałeś wychowany po prostu, tak?
2: Walka ciężka od razu wjeżdża, wiemy, o co chodzi. Dobra, słuchaj, Michał, bo teraz sprawa jest naprawdę poważna, bo kończą się żarty. W tym momencie odpalamy naszą zabawę, w której ty będziesz musiał odgadnąć, jaki cytat jest ci prezentowany. I będziesz musiał odgadnąć, czy to jest ekipa, czy to jest PZ. Dobra?
3: Dobra.
2: Dobra.
0: To lecimy od razu z pierwszym cytatem.
4: Ekipa, o, ekipa, o, ekipa, o, ekipa, ekipa.
0: Jak myślisz, Michał, czy to ekipa, czy PZ?
3: Ekipa.
2: Na pewno? Dobra, to sprawdzamy. On jest dobry.
0: On jest dobry. To nie było tak proste, jak się wydaje. Ale tak, to była ekipa. No to drugi cytat, słuchaj. Jak teraz wygrasz, to bilety na którykolwiek wybrany przez ciebie event z tych, które dzisiaj mamy, będą twoje, więc skup się, lecimy z drugim cytatem.
4: I budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną, a chciałbym

0: Nie ekipa.
1: Ekipa?
2: Ekipa.
1: No to super, to ekipa leci do ciebie. I świetnie, baw się dobrze.
2: Tak się bawi Golon Mini Mike.
1: A te bilety na strefę 57 to jeszcze komuś z was tutaj wyślemy, bo mieliśmy parę innych propozycji, więc bądźcie czujni na Messengerze RMF Max.

0: Ostatnio do mnie kolega mówi... To jest taki kolega z tych szybszych i on mówi, że on lubi takie szybkie numery i był taki właśnie fajny numer w RMF Max i to jest kawałek właśnie All The Time, taki szybki, fajny numer.
1: John Summit, jakby ktoś szukał i potrzebował jeszcze sobie później zagrać i puścić.
0: Tak, żeby mieć bardzo szybki, długi weekend. Jednocześnie ważne zmiany, teraz wszyscy, którzy mają 16 lat, robią odrobinę głośniej RMF Max, ponieważ od dzisiaj weszły nowe przepisy, trzeba mieć na rowerze i hulajnodze kask. Trzeba mieć po prostu, trzeba być w kasku, jakby co.
1: I w związku z tym możemy powiedzieć, że każdy 16-latek od dzisiaj jest oficjalnie już pasowany na młodego na budowie.
0: Kara za brak kasku.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi taki sam lub tańszy.

0: tylko kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neomed.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Czwartek na Podlasiu z pogodą w przysłowiową kratkę. Meteorolodzy prognozują zachmurzenie umiarkowane. Do tego spodziewamy się też opadów deszczu. No i tych opadów trzeba się spodziewać praktycznie przez cały dzień. Wartości na termometrach identyczne jak w ostatnich dniach. W Białymstoku i Łomży spodziewamy się maksymalnie 20 kresek. Wiatr nie powinien dokuczać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie. Piątek też ma być deszczowy.

0: słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: No fajnie by było teraz w Kalifornii, nie ma co się oszukiwać. Nigdy nie byłam, ale pewnie tam akurat nie pada. Natomiast deszcz jest dobrym pomysłem na to, żeby spędzić sobie wieczorek w domu, jak nigdzie nie jeździć na długi weekend. O. A meczek za chwilę się zaczyna.
1: Dokładnie, za 50 minut się rozpocznie. A my już mamy skład, bo został opublikowany. Więc wychodzimy w składzie. Grabara, Wiśniewski, Bednarek, Slisz, Kamiński, Lewandowski. Lewandowski?
0: Pan Robert będzie.
1: Pan Robert na kapitanie. Do tego Zieliński, Świderski, Szymański, Zalewski i Potulski. Zalewski, nie Krzysiek, jakby co.
0: Okej.
1: Okay. Nikola, żeby było jasne, nie?
0: Jasne, wszystko jasne. No to co, za chwilkę sobie siadamy. Polska, Nigeria dzisiaj gra, więc można pokibicować. Ale możecie się też pobawić na mieście. Tour de Club za chwilę sprawdzi. Widzimy, co tam się ciekawego dzieje. No a potem najlepsza dziesiątka listy Hopbenz i Graba.
1: No i Graba, bo Graba też nie został powołany przez Urbana do reprezentacji.
0: No jak
1: to ja nie wiem, naprawdę. Max. Dziękujemy. Filip Kliber.
0: Justyna Borycka, miłego weekendu, pa.
1: Nic się nie stało.
2: I wreszcie jest bardzo wyjątkowa środa. To jest imprezowy środowy rozkład jazdy w RMF Max Podlasie. Przemek Kubera kłania się bardzo nisko. Środa wyjątkowa, bo rozpoczynająca długi weekend. Mam nadzieję, że nie zabierzecie się nudzić, a my troszkę w tym temacie pomożemy. Co w ten weekend przed nami? Dla fanów szurania nóżką po parkiecie w sobotni wieczór rzuć to wszystko, co złe, czyli znośna lekkość bitów. DJ Finn C zaprasza do zmiany klimatu przy Warszawskiej. Kolejna opcja na ten przedłużony weekend to sobota w Showclubie w Białymstoku przy Lipowej. Tylko uwaga, trzeba się naprawdę dobrze przygotować, jeśli chodzi o outfit, bo rządzą szpilki i garnitury. To jest taki wieczór z klasą w sobotę. Kolejna opcja, już trochę spokojniejsza, to niedzielny Brickstock Summer Jam na rynku Kościuszki w Białymstoku w niedzielę od godziny 11. Wszystko, co z klockami związane na miejscu się pojawi, łącznie z próbą zbudowania najdłuższego pociągu z klocków na całym świecie, można wziąć w tym aktywny udział.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.

No to zaczynamy nasz mini weekend. Dla niektórych to na pewno będzie duży weekend. Big, big, big, very big. Przemek Grabowski, witajcie. W środę po 20 w RMF Max, a zaczynamy od sprawdzenia, co się dzieje w zestawieniu na liście Hot Bands. Pierwsza dziesiątka hitów, nowości, premiery. Czeka nowy Calvin Harris, którego może nie słyszeliście, a zestawienie otwiera dzisiaj Kygo, Save My Love.

Głośno aż mi sandały spadły. Skoro Kanada zwariowała, to Polska też. Cameron Whitcomb poleca się w nowości Kingdom of Fia i czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Teraz nowość dzisiejszego zestawienia już z nami. To duet z Brazylii, klubowi bracia w projekcie Dub Dogs. How does it feel? Tak, słychać tu pewien klasyk. Zróbcie głośniej, tańczymy na starcie.

Cztery pory roku, czekamy na lato na maksa. Wiktor Maligura, dzisiaj ósemka w zestawieniu listy o Benz, a teraz nowość, którą polecam na także przedłużony weekend, przynajmniej dla niektórych, nasza premiera. To DJ Hurzel, chociaż sam Hurzel powiedział, że można o nim mówić także Hugel, bo niektórzy bardziej po angielsku mówią Hugel, niektórzy Hurzel. I jedno, drugie jest poprawne, potwierdza Hugel Hurzel. Tutaj z Ultra na T, Moving to the Sun, nasza house'owa premiera dzisiaj w RMF Max.

0: To dla tych, którzy rozpędzają się na swój może przedłużony weekend, Beautiful Anima, 7 dzisiaj na liście Hot Bands. Albo po prostu dla tych, którzy może wybierają się na zakupy, bo jutro wolne. No to taki apel od prowadzącego, słuchajcie, to tylko jeden dzień. W piątek i w sobotę sklepy będą otwarte, jakby co, ja dzisiaj byłem, naprawdę, kolejki były, a nawet to zrobił się korek do kasy. Spoko, przeżyjecie, nawet bez chleba. Za chwilę Tame Impala na 6 dzisiaj w RMF Max, jego Dracula. Max.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: Energylandii. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.

dzisiaj wieczorem nie zabraknie takiego bitu. Nasza premiera tego tygodnia po wielu sukcesach, na przykład singla Hello, który dotarł do miejsca pierwszego listy Hot Bands. Eben wraca, Runaway. Na bieganie też się idealnie nadaje, i na rower, i w ogóle wszędzie, i na wakacje. Mamy nowość, tak? Mamy Roxy w wersji takiej bardziej energetyczno-rockowej. Roxy i White, Chciałam Ciebie Więcej, mamy ich dzisiaj na miejscu piątym.

właśnie przy takim bicie wchodzimy w jutrzejsze wolne. No to dzisiaj można dłużej posiedzieć i trzeba głosować na liście Hobbence. To był DJ Marshmello i Thomas Red w numerze Where We Go. Mamy kolejną nowość już na miejscu trzecim. Tak wysoko debiutują dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran. Czy Martin Garrix zrobił balladę, skoro śpiewa tu Ed Sheeran? Nie, nie, nie. To nie jest ballada, ale jak ktoś by bardzo, bardzo chciał się poprzytulać, to oczywiście dlaczego nie. Repeat it. 3 numer 3.

0: Nie, to nie są EDM-y, ale też można sobie do tego potańczyć. Nowość od Calvina Harrisa, to jego nowe muzyczne oblicze, śpiewała Jazzy w numerze Satisfy. Calvin Harris często eksperymentuje, a pamiętacie, jak eksperymentował nawet z muzyką R&B i soul? Miał takie 5 minut. Calvin czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, dwójka, Gibbs, Kukon, Jonathan, już tak wysoko w numerze Ty Masz. A kto ma miejsce pierwsze? No tak, wkraczamy w wolny czwartek. Na szczyt listy Hot Bands wraca Faithless i Bibi Rexa, New Religion.
1: Max. One.

0: Szaleństwo, Bibi Rexa, Faithless, powrót na szczyty listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: I wreszcie jest bardzo wyjątkowa środa. To jest imprezowy, środowy rozkład jazdy w RMF Max Podlasie. Przemek Kubera kłania się bardzo nisko. Środa wyjątkowa, bo rozpoczynająca długi weekend. Mam nadzieję, że nie zabierzecie się nudzić, a my troszkę w tym temacie pomożemy. Co w ten weekend przed nami? Dla fanów szurania nóżką po parkiecie w sobotni wieczór rzuć to wszystko, co złe, czyli znośna lekkość bitów. DJ Finn C zaprasza do zmiany klimatu przy Warszawskiej. Kolejna opcja na ten przedłużony weekend to sobota w Showclubie w Białymstoku przy Lipowej. Tylko uwaga, trzeba się naprawdę dobrze przygotować, jeśli chodzi o outfit, bo rządzą szpilki i garnitury. To jest taki wieczór z klasą w sobotę. Kolejna opcja, już trochę spokojniejsza, to niedzielny Brickstock Summer Jam na rynku Kościuszki w Białymstoku w niedzielę od godziny 11. Wszystko, co z klockami związane na miejscu się pojawi, łącznie z próbą zbudowania najdłuższego pociągu z klocków na całym świecie, można wziąć w tym aktywny udział.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

O dziewczynie obok, był to nowy hicior. Machine Gun Kelly, czyli MJK i raper Wiz Khalifa polecają się Girl Next Door, no bo nie zmieścili nam się dzisiaj na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo. Chciałem powiedzieć weekendowo, ale przecież nie wszyscy będą mieli wolne w piątek, okej? Niektórzy tak, niektórzy nie. Pozdrawiam pierwszych i drugich, wszystkich. Dzisiaj, skoro tak, skoro jutro można sobie pospać, to siedzimy dłużej i słuchamy dobrego bitu. Teraz Justa Jack Style i Jon, Turn the Lights Off.

Tak to fajnie zrobili Michael Schulte i DJ Rehab, który przerobił jego Waterfall. Mam dla was nowość na wakacje. To są afrohausy, a mistrzem tego gatunku jest Shimza. Rok temu był tak popularny, rozchwytywany, że pobił absolutny rekord. Wiecie, ile razy w 2025 odbył podróż samolotem? Ktoś to policzył. 398 razy. 398 podróży samolotem, absolutny rekord. No przecież nie będzie na rowerze jeździł dookoła świata. Shimza i Arco w nowości Fire Fire.

0: Tak, gramy na starcie czerwcówki. Thomas Gray w RMF Max i jego Rumors. Sprawdziłem prognozę, słuchajcie, w niektórych miejscach to może być pogoda w kratkę. Musicie być przygotowani także na plan B, jakby co. I nagłe burze, okej. Kto się boi burzy, ręka do góry. No, widzę, trochę rąk się pojawiło. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę zaskoczą nas dziewczyny. One burzy się nie boją. Pink Panthers i Zara Larsson już czekają w numerze Stateside.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Rozum i serce.
13: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
14: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa. Please just rewind, let me show you to the Max.

Jak go znajdzie, swojego męża, to na pewno da nam znać. Ray, where is my husband? Obiecała strajk, że nie będzie nowej płyty, dopóki rzeczywiście ten ukochany się nie znajdzie. Poszukiwania trwają. Okej, jutro wolne, a wiecie, co będzie po Bożym Ciele? No wiadomo, że część dalsza weekendu, ale już wtedy będziemy odliczać czas do wakacji. Wiadomo, zleci szybko. No ale chodziło mi o mundial, który przecież startuje w przyszłym tygodniu. Dziewczyny, możliwe, że chłopaków nie będzie. A na ceremonii otwarcia zaśpiewa także ona, Katy Perry. Macie ją w RMF Max, I Kissed a Girl. No to sprawdzimy, czy będzie show.

Karia to Andy Dust, który ostatnio trafił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Teraz coś dla tych, którzy może podsłuchują nas na ognisku, na biwaku w czerwcu. No to już ten czas. Ja tak sobie pomyślałem, który klasyk pasowałby idealnie na taki wieczór na biwaku, może przy ognisku, żeby wszyscy mogli poskakać. Tylko nie przez ognisko. No to wytypowałem dwa. Na pewno Explosion od Calvi i Remi za chwilę. No i Avicii też musi być na biwaku, może pod namiotem. Jego Wake Me Up w RMF Max.

0: dni, Tabletka i jej ostatni hicior RMF Max. No a jak ktoś sobie tam wszystko poukładał, to będzie mieć więcej niż dwa dni. Jutro już wolne i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. No cudownie, takie mini wakacje. No to na tych mini wakacjach za chwilę Justyna Bieber. Justin Bieber przecież wrócił z Nicki Minaj. Kawałek, który ma drugie życie po sukcesie w internecie. No i wrócił nawet ostatnio na listę Hot Dance. Tak się rozpędzili. Czeka Beauty and the Beat.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Rozumij serce.
7: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: I po reklamie.

Lubię cię jak lato, co wy na to, to nasze modelki. Ja też was lubię. Przemek Grabowski, witajcie po 22 na starcie czerwcówki. Będą imprezowe klasyki, ale też numery, do których tańczymy. Przez cały czas czeka Anata, Holandia, Słoneczny, Talk to You. No i teraz Szwedzi. Ostatnio nawet pojawili się na okładce skandynawskiego magazynu Vogue. Swedish. Może być Swedish. Swedish House Mafia. Wait so long.

się wspomnienia włączyły. Kto pamięta, kto kojarzy dawne czasy i miejsce pierwsze listy Hot Bands ekipy Morandi, Save Me. No to wracamy do 2026. Mam dla was klubową nowość. Petarda w RMF Max to Fisher, który zaskoczył i zawstydził na pewno wielu DJ-ów, bo potwierdził, że przecież będzie także w Toy Story 5. Oczywiście nie osobiście, tylko tak głosowo. Macie go tutaj, w tym numerze akurat głosowo. Śpiewa dla niego Tones and I. Fisher, Tones and I w naszej nowości Fave'a.

0: Amo Bien, Enrique i oczywiście, że Pitbull, który szykuje się na pewno na swoje warszawskie występy. Będzie także w Londynie. Tam w Hyde Parku chce pobić rekord łysych. Może ktoś z was się zgłosi. A na naszych imprezach będzie także polski Pitbull, przecież Skolim też jest częścią Lata na Maxa, gdzie będziemy wkrótce. Przypomnę wam jeszcze dzisiaj wieczorem, a za chwilę na starcie czerwcówki, coś dobrego od Gipsa, wróci też ekipa Szaus.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania. Rozumij serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: I po reklamie.

Houdini to Eminem wieczorowo w RMF Max. Jeżeli nie wiecie, co ze sobą zrobić w wolny czwartek, to polecam czytanie słownika. Bo tak robił właśnie Eminem Slim Shady, żeby mieć wprawę we freestylu, w wyrzucaniu jak najszybciej z siebie słów, no i żeby znać jak najwięcej słów, po prostu czytał słownik. Kto się dał namówić? Dajcie znać. Teraz chciałbym was namówić na nowość w RMF Max. Już w zestawieniu na liście Hop Benz, do tego tańczę. Topik robi Afro House na tegoroczne wakacje, śpiewa Becky G. Sorry, papi.

Benz, BB Rexha i Faithless, w niemalże New Religion. No chyba nie dziwimy się, że to najlepszy kawałek, prawda? Teraz kawałek dla Oli na urodziny na maksa. Zostawiajcie swoje życzenia rmfmax.pl. Ola, niech lodówka zawsze będzie pełna ulubionych smakołyków, a waga pozostanie wyjątkowo wyrozumiała. No nie wiem, czy tak się da, ale Ola, wszystkiego najlepszego od przyjaciółek, w szczególności od Pauliny. I jeżeli obchodzicie urodziny, pamiętajcie, wiek to tylko liczba, a dobra muzyka działa odmładzająco przez cały rok. W szczególności taka pauza na starcie czerwcówki z RMF Max. Magnetic.

0: Czy student sztuki może zostać DJ-em? Może, to mu się przydarzyło. Ale Farben z Berlina, jego nowość Body Talk. Od berlińskich parków po największe festiwale Europy, ale Farben udowodnił, że czasami wystarczy dodać do życia trochę kolorów i dobrego house'u. Którego nie zabraknie także na starcie czerwcówki z RMF Max. Zostańcie z nami za chwilę. Tame Impala w remiksie. Wróci także Somber.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
4: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, być

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Rozumij serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
4: I po reklamie.

Tak, po 23 to ten numer brzmi jeszcze lepiej. No zawsze o tej porze muzyka brzmi i wchodzi lepiej. Ben i jego Halo. Fajnie, że jesteście z nami na początek czerwcówki. No bo przecież jutro można dłużej posłać. Dzisiaj można sobie dłużej posiedzieć, posłuchać. Dobrej nuty nie zabraknie też nowości. Wróci Olivia Rodrigo, pojawi się Sony Fodera, ale teraz Somber i jego 12 to 12. No tego gościa nie może zabraknąć na starcie przedłużonego weekendu. Przynajmniej dla niektórych.

Od ekipy Offenbach takie numery miksuje także nasza Ola Bieniasz z RMF Max, która jeździ z gwiazdami na trasie, na naszych koncertach. Lato na Maxa się dzieje i będzie się działo. Już wkrótce zapraszamy do Malborka, tam Ola Bieniasz w DJ-skim secie, ale na scenie także na żywo Wilki, no i Mortalcio. Halo, czy są ze mną fani Mortalcia? Z kim się widzimy? Dajcie znać. Relacje sprawdzicie także na rmfmax.pl i oczywiście na Instagramie. A u nas kolejne nowości, weekendowo już. Olivia Rodrigo tak śpiewa w numerze Drop Dead.

0: gdzie mieszka się lepiej, w Australii czy może właśnie w Europie? Sony Fodera, no chciałby potwierdzić, tylko nie mówcie tego głośniej, że jednak w Europie rezyduje przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, gdzie przeniósł się z Australii, no i coraz częściej także w Hiszpanii, gdzie konkretnie. No wiadomo, że na Białej Wyspie, na Ibizie też po swojej imprezy. W tym sezonie Sony Fodera, mistrz dobrych house'ów, będzie jeszcze taka nuta na starcie czerwcówki z RMF Max.
1: Reklama.
2: Rozumij serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: I po reklamie.

Na starcie czerwcówki. Okej, rap generacja już za nami, a gdzie jest paliwowa stacja? Pozdrowienia dla tych, co w drodze z nami. Drodzy kierowcy, a co myślicie na temat stanu dzisiejszej motoryzacji, a w szczególności na temat nowych samochodów i wszystkich tych gadżetów i elektronicznych wyświetlaczy? Ja wiem, że głosy są podzielone, a wiecie, że na przykład dawno temu, w 1959 roku, to ekspres do kawy był w opcjonalnym wyposażeniu niektórych aut? Może powinniśmy do tego wrócić. Proszę pana, poproszę autko, ale tak z ekspresem do kawy. To nie jest wcale takie głupie.

Taki klimacik zrobił nam tutaj na starcie czerwcówki Przona i jego zły. No to co robicie w czwartek? Kto planuje dłużej posiedzieć dzisiaj, a jutro po prostu się wyspać? No to może w czwartek będziemy tak jak misie koala, które śpią sobie nawet 22 godziny na dobę, bądź jak miś koala w ten wolny czwartek. Ale jeżeli jeszcze nie idziecie spać, no to spoko, bo mam trochę fajnych kawałków, które musicie sprawdzić.

0: polskie głosy, nową polską muzykę wieczorowo, przed północą, tutaj Wołyniec i Skrabol. Przemek Grabowski, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Proszę się wyspać, proszę się nie stresować, proszę się, jak to się mówi za granicą, enjoyować wolnym czwartkiem. Wracam do was w piątek w trakcie dalszego ciągu tego weekendu. Słyszymy się o 20 na liście Hot Bands. Do usłyszenia, cześć!
1: Max. Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Rozumij serce.
4: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
5: I po reklamie.

Mieliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity, by

pod całodobowym. Zamiast wydać świat lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, w bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki to łby. Każdy mądry. Hondy, które